0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Las de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Zakaz używania smartfonów w szkołach coraz bliżej. Długi weekend już na wyciągnięcie, nawet krótkich rąk. Sprawdzimy, jak tam ruch w interesie. W tej prawdzie też UOKiK po kontroli zabawek.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zakaz używania smartfonów w polskich szkołach. Dziś Rada Ministrów ma przyjąć projekt w tej sprawie. Przepisy będą obejmowały też inne elektroniczne urządzenia przez cały czas pobytu w podstawówce, czyli na przerwach też. Zakaz nie obejmie nauczycieli ani innych pracowników placówek edukacyjnych. Dla uczniów wyjątki będą dwa. Jeden, uzasadniona zgoda nauczyciela, drugi, konieczność korzystania ze sprzętu ze względu na chorobę czy inne szczególne potrzeby.
4: Prawda Antyradia.
3: Wchodzimy na wyższy szczebel edukacji. Dla studentów zaczyna się czas, kiedy do kieszeni może wpaść więcej, bo rozkwitają gastronomia, turystyka czy handel. Kursor Przemysław Bogdański.
5: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy. Takie projekty potrafią być bardzo atrakcyjne finansowo. Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto.
3: To ponad dwa razy więcej niż minimalna stawka za godzinę.
4: Prawda Antyradia.
3: A skoro pojawił się wątek sezonu, jutro po południu zaczyna się kolejny długi weekend. W Zakopanem ceny są niższe niż rok temu, dominują turyści z Polski, ale pobyty są raczej krótsze niż wcześniej. Mediana cen noclegów to niecałe 600 zł, o 120 mniej niż rok temu. Obłożenie ma być jednak satysfakcjonujące, sięga około 65%.
4: Prawda Antyradia.
3: Po powrocie kultura. Wmurowany został kamień węgielny pod budowę siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.
6: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń, i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności i budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
3: Mówił dyrektor Przemysław Kieliszewski. Nowy teatr powstaje u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej. Największy teatr muzyczny w Polsce ma ruszyć 20 grudnia 2028 roku.
4: Prawda Antyradia.
3: Uwaga na zabawki. Na 250 przebadanych modeli zabawek ponad 16% przekracza dopuszczalne normy szkodliwych substancji. To są wyniki badania UOKiK i Inspekcji Handlowej, które przyjrzały się piłkom, skakankom, lalkom czy tak zwanym glutkom. 1/4 zabawek była źle oznakowana. Jest prawie 6:03. To była Prawda Antyradia. Do 26 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia, a najcieplej będzie w Warszawie. 24 stopnie mają być w Krakowie, 22 w Rzeszowie, 20 w Trójmieście. Deszcz może padać w całej wschodniej połowie kraju, a wzdłuż ściany wschodniej będą też burze. Teraz grzmi w okolicach Terespola czy Janowa Podlaskiego.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o tym, kto kłóci się o pieniądze, jakie mamy plany na wakacje, ale też o teatralnej udręce życia. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze. To wniosek z raportu PIK InfoMonitor. O szczegółach Diana Borowiecka.
2: Kwestie finansowe pozostają jednym z najczęstszych źródeł napięć w gospodarstwach domowych, szczególnie tam, gdzie są dzieci. Z badania spory o budżet domowy wykonanego na potrzeby PIK InfoMonitor wynika, że rodziny wychowujące dzieci częściej doświadczają kłótni na tle pieniędzy niż gospodarstwa bezdzietne. A skala problemu nasila się wraz z rosnącą presją codziennych kosztów życia. Dla co trzeciej rodziny posiadającej potomstwo główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Istotnym czynnikiem konfliktogennym pozostaje również brak lub nieregularność alimentów, który dodatkowo obciąża domowy budżet i psuje relacje rodzinne. Aż 23% osób posiadających dzieci do 18 roku życia deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często. Dla porównania w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosi zaledwie 8%. Najczęściej wskazywaną przyczyną sporów finansowych są wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego. W tym obszarze nieco częściej wskazują na ten aspekt osoby bez dzieci niż rodzice. Różnica ta może wynikać z odmiennych struktur wydatków i wsparcia w postaci świadczenia 800+. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest również brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników. Co więcej, w rodzinach z dziećmi pojawiają się również bardziej specyficzne źródła sporów. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania dzieci. Zbyt wysokie wydatki na pociechy wskazuje 10% rodziców. Z kolei w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten jest marginalny i wynosi 3%. Może dotyczyć m.in. alimentów, wsparcia finansowego dzieci z poprzednich związków lub bliskich z rodziny. Częściej u rodzin z dziećmi pojawiają się również konflikty związane z nierównością dochodową między partnerami, zatajaniem wydatków czy zakupoholizmem. Jednym z działań, które mogłoby poprawić komfort i poczucie spokoju w obszarze finansów, są regularne rozmowy o pieniądzach. Taką potrzebę częściej deklarują rodzice niż osoby bez dzieci.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z PIK InfoMonitor.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Udręka życia. Brzmi jak codzienność wielu z nas, a to tytuł nowego spektaklu Teatru Śląskiego w Katowicach. O szczegółach mówi reżyser Michał Piotrowski.
4: Udręka życia jest dla mnie egzystencjalnym poematem prozą. Jest to historia życia dwójki bohaterów, Jony i Lewiwy, małżeństwa z 50-letnim stażem. Pewnej nocy, takiej decydującej, pewnego rodzaju momencie kairosu, Jona doznaje pewnego rodzaju bólu istnienia i czuje, że to jest ten moment, żeby coś jeszcze móc zmienić w swoim życiu, czyli chce odejść od Lewiwy. Lewiwa robi wszystko, żeby go zatrzymać. Ona też z czasem doznaje pewnego bólu egzystencjalnego i zaczyna myśleć o swoim życiu, o jego sensie. No ale potem pojawia się trzeci bohater, czyli Gunkel, który reprezentuje temat samotności i jest znakomitym odbiciem dla tej pary. I po jego przyjściu bohaterowie zmieniają trochę swoje podejście do życia. Tak, więc jest to historia o przemijaniu, jest to historia o pogodzeniu się z tym, co nieuchronne w naszym życiu.
3: Na środku sceny kameralnej Teatru Śląskiego stanęło łóżko z trochę taką rozwaloną pościelą, poduszkami. To tutaj dzieje się właśnie ta akcja, cała akcja?
4: Tak, tak. Scenografia jest pewnego rodzaju esencją z mieszkania, to znaczy mamy tu elementy sypialni, salonu, kuchni i to jest trochę taka pływająca wyspa zawieszona w czasie i przestrzeni. I tak, tutaj odbywa się cała ta historia. Mamy jedność miejsca, czasu i akcji.
3: Jak wyglądały prace nad tą premierą?
4: Prace nad spektaklem zaczęliśmy dość wcześnie, ponieważ z racji tego, że nasi główni aktorzy mają bardzo dużo tekstu, a nie są już najmłodsi, co tu dużo ukrywać, musieliśmy poświęcić dużo czasu na to, żeby ten tekst zapamiętać, więc zaczęliśmy w zasadzie już 5 miesięcy przed premierą, spotykaliśmy się raz w tygodniu przez 2 miesiące, żeby rozczytywać ten tekst, a potem przez 3 miesiące pracowaliśmy nad nim niemal codziennie, więc tego czasu było bardzo dużo, mieliśmy komfortowe warunki i dzięki dzięki temu mam nadzieję, że dowieźliśmy przygotowany spektakl.
3: Udręka życia, tytuł brzmi jak życie praktycznie każdego z nas. Czy to jest właśnie spektakl dla każdego z nas?
4: Myślę, że to jest spektakl dla każdego z nas, ponieważ nawet jeśli ktoś nie jest w związku, to też zadaje sobie najważniejsze pytania właśnie o bliskość, o drugiej osoby, o miejsce drugiej osoby w naszym życiu, o to w zasadzie, jaki jest sens życia. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale o tym jest ten spektakl i on stawia te pytania, myślę, że w sposób nienachalny, często też lekki, co pozwala, myślę, że naprawdę dokonać pewnej wiwisekcji widzom. I z tego względu myślę, że to jest spektakl dla wszystkich w każdym wieku, dla wszystkich dorosłych widzów, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.
5: Bogumiła Murzyńska, aktorka Teatru Śląskiego od 67, a może już w tej chwili 69 lat. Na pewno nie gram, mam nadzieję, siebie, chociaż bardzo w wielu punktach się z Lewiwą zgadzam. Myślę, że chciałabym jej użyczyć swojego, mimo takiego trudnego, prawda, trudnej relacji i trudnego kawałka życia, bo to nie jest w ogóle cała relacja, tylko to jest taki trudny moment bardzo, to chciałabym jej użyczyć swojego poczucia humoru, żeby mimo wszystko nie opuściło jej poczucie humoru, pomysły, bo ona walczy o tę miłość na różne sposoby. To jej chętnie dodam od siebie i na pewno jej jakieś inne, mam nadzieję, że rozumiem jej wrażliwość też, że jest to piękne w tej postaci bardzo i takie godne, że tak powiem, na śladownictwa, aczkolwiek podejrzewam, że niełatwe w wykonaniu. To byłoby na tyle, ale to jest bardzo dużo. Gładko poszło powiedzieć, co to jest Lewiwa, a jednocześnie to jest bardzo, bardzo trudne zderzenie tych rzeczy, które tam się właśnie zdarzyły, tej parze. Chociaż pewnie nie są odosobnieni w takich zdarzeniach na świecie, wśród ludzi, ale to jest jeszcze sprawa, jak im się zdarzyło, bo każda taka rzecz ma swoją własną opowieść, ma swoją własną narrację.
6: Nazywam się Jerzy Głybin. Ja jestem aktorem też Teatru Śląskiego już, mój Boże, od 51 lat chyba.
5: I moim mężem.
6: Też.
5: A ja to z żoną.
6: Tak.
5: Też.
6: Lubię. I ona. Bardzo bliska mi jest ta postać. Znaczy, to jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć, któremu się wydaje, że życie przecieraka mu między palcami, bo to wszystko jest za długo, trwa, ale on dojrzewa w trakcie tego spektaklu też. Pojawiają się różne okoliczności nowe, choćby odwiedziny tego sąsiada Gunkla, który kardynalnie zmienia spojrzenie ich obojga, u Ajony jeszcze bardziej, na rodzaj, charakter i wartość związku, w którym są. Dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że on zmienia swoją decyzję, Jona, i że się kończy jak kończy, ale nie jest to jakiś sielankowe zakończenie, ale moim zdaniem jednak optymistyczne. Do tego jeszcze ten suplement, czyli epilog, który powinien wiele powiedzieć na temat tego, po co właśnie takie zdarzenia i takie potyczki małżeńskie są przedstawiane i czy warto je zachować.
5: Jaka w nich jest wartość w ogóle, bo to jest wartość sama w sobie. Oczywiście mamy teraz walkę z tym, prawda, cały świat się zaangażował w to, że przemocowo, że małżeństwa to jest jakieś źródło tego, że oczywiście klęski, nie wiem, bicia, czegoś ekstremalnie niewłaściwego. Więc właśnie chciałam powiedzieć, pewnie się takie zdarzają, ale mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że to się może przyczynić właśnie do czegoś przeciwnego, do ochrony i do poczucia, że to ma sens, kiedy dwoje ludzi się wiąże na długo, na 50 lat, tak jak w tej sztuce i mimo wszystkich tych trwają do końca.
6: Tak, jak pojawiają się trudności, trzeba walczyć o to, by zachować coś. Czasem bywa tak, że już nie ma czego zachowywać, no wtedy to już trudno, ale dopóki istnieje nadzieja, dopóki jest szansa, dopóki w nas jest jeszcze przekonanie o tym, że coś jest do uratowania, to trzeba to robić. To tak jak pielęgnacja chorej rośliny. Zrobimy wszystko, żeby nie umarła.
3: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
6: Nie, nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy i w pracy to pomaga. To jest niewątpliwe. My nie odkrywamy dla siebie jakichś nowych...
5: Kłócimy o te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
6: Tego, że jesteśmy mężem i żoną, bo ja na przykład, gdybym to grał bez Bogusi z kimkolwiek innym, musiałbym najpierw zbudować sobie jakiś model małżeństwa z tą drugą osobą, a tu na szczęście nie muszę tego robić.
3: Czy te zdjęcia, które tutaj wiszą na ścianie, to są faktycznie państwa zdjęcia autentyczne?
5: Znaczy to są podozrobione na bazie naszych zdjęć prawdziwych,
6: tak,
5: sprzed lat oczywiście,
6: to
5: ale to jest sztuczna inteligencja. agencja, niestety.
6: Na przykład Bogusia na tym zdjęciu jest z czasów, kiedy mnie jeszcze nie znała. A ja jestem już z tych lat, kiedy ją znam, kiedy nawet byliśmy razem.
7: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść, piszczeć jak mysz w swojej norze.
8: Andrzej Warcaba, sąsiad Gunkel.
3: To chyba postać, która trochę wprowadza zawirowania, tak, do tego małżeństwa.
8: Zawirowania może nie, trochę tak niby przeszkadza, ale według mnie to nie tylko, że jest intruzem i przeszkadza, ale również sami bohaterowie dochodzą do bardzo podobnych wniosków na temat przemijania, na temat samotności. Takie odwieczne pytania, które są tutaj dosyć ostro wyeksponowane. Jednym słowem, ta postać, nie można jej określić, że to tylko sąsiad przyszedł i tak dalej. No, to jest teatr. Ona coś więcej znaczy. Nie wiadomo, czy on tu się zjawił, czy to był on, czy to jest w ich głowach. Ja to tak zostawiam w zawieszeniu, celowo, bo to nie jest tak jednoznaczne. Może w ten sposób to ujmę. I przez to jest ciekawe do roboty, po prostu do pracy dla aktora.
3: Czyli można to na różny sposób interpretować z punktu widzenia widza.
8: To już zostawiam właśnie widzowi, bo zewnętrznie to wszystko jest tak, jak pani mówi. Przychodzi sąsiad, intruz i jak gdyby wpakuje się w ich życie, co jest i prawdą, ale niekoniecznie do końca.
9: Nazywam się Radosława Niezgoda. Zazwyczaj używam zrobienia Radośna Niezgoda w swoich spektaklach. Zajęłam się scenografią.
3: To proszę o niej opowiedzieć, bo to jest scenografia, która oddaje ten ząb czasu, że to małżeństwo już trwa kilkadziesiąt lat.
9: Tak, pierwsze jest to kwestia jakby stażu małżeństwa, ale też dla mnie jest to przestrzeń nie do końca rzeczywista, do której nasi bohaterowie trafili, żeby pogodzić się w tym miejscu ze swoją śmiercią. Chciałam pokazać, jak długo oni się w tym miejscu muszą znajdować, ale też chciałam poniekąd przez moją drugą pracę, w której oglądam, jak mieszkają ludzie w Polsce, pokazać, że no, takie są realia naszego życia często. Że wcale nie ma idealnego porządku, nie ma idealnie ułożonych mebli, nie mamy mieszkań jak z katalogów, tylko to są mieszkania, w którym funkcjonuje bardzo duży miszmasz i też meble poniekąd, które dobieramy w naszej rzeczywistości, w naszym mieszkaniu, opowiadają o nas. Więc tą przestrzenią chciałam też opowiedzieć trochę historię naszych bohaterów, którzy musieli dużo znieść w swoim życiu, żeby dojść do momentu, w którym teraz się znajdują.
3: Premiera Udręki Życia w Teatrze Śląskim w Katowicach 29 maja. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Plany na wakacje zaczynają się klarować. Zaskoczenia nie ma. Jak w Polsce, to nad wodą, ale coraz częściej nie tylko nad tą słoną. O szczegółach Eugeniusz Triason z travelist.pl.
10: Tegoroczne wakacje w Polsce będą bardzo mocno związane z wypoczynkiem nad wodą, tradycyjnie. Bałtyk odpowiada w tej chwili za niemal połowę letnich rezerwacji, a liczba pobytów nad morzem jest o 13% wyższa niż jeszcze rok temu. Bardzo wyraźnie rośnie też zainteresowanie jeziorami, gdzie liczba zaplanowanych pobytów wzrosła ponad dwukrotnie. Co ciekawe, większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi około 670 zł za dobę. Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%. Dla osób, które jeszcze nie zaplanowały wakacyjnego wyjazdu, może jednak to być dobry moment na rezerwację i w hotelach 3-5-gwiazdkowych lub obiektach o podobnym standardzie ze śniadaniem i obiadokolacją dalej można znaleźć atrakcyjne oferty pobytów. W przypadku Bałtyku najbardziej przystępnie cenowo wypadają mniejsze miejscowości. Na przykład w Jarosławcu pobyt w sierpniu można znaleźć już od niecałych 390 zł dla pary lub 415 zł dla rodziny. Drożej jest natomiast w Sopocie, gdzie ceny zaczynają się od około 630 zł dla dwóch osób i 730 dla rodziny. W górach natomiast dostępne są korzystne oferty, m.in. w Ustroniu, Szczyrku i Krynicy Zdroju. Tam dla dwóch osób możemy zarezerwować pobyt od blisko 330 zł za dobę. Góry też pozostają ciekawym wyborem, zwłaszcza dla tych osób, które nie chcą uzależniać wyjazdu od pogody, ponieważ przy dobrych warunkach można wyjść na szlak albo trasę rowerową, a przy gorszych skorzystać z term, basenów, spa czy innych atrakcji hotelowych. Niezależnie

0: Wakacja, nie hańbi. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Amtradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Wojskowi w Polsce latali przez kilka godzin za nami nocy z intensywnym ostrzałem Ukrainy, Izrael i Hezbollah. Miały się dogadać, mówi o tym Donald Trump. W tej prawdzie też Warszawa budzi się z mniejszym kacem.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Z dołu do góry, z góry na dół. Polskie lotnictwo wojskowe poderwało się w nocy, bo Rosja intensywnie ostrzeliwała Ukrainę. Naruszenia przestrzeni powietrznej RP nie wykryto.
1: Prawda Antyradia.
0: Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnym ataku Rosji na ukraiński Dniepr. Ponad 16 osób zostało rannych. W Kijowie zginęła co najmniej jedna osoba, a 50 zostało rannych. Nad ukraińską stolicą unosi się duża chmura dymu. Zapaliły się co najmniej 2 budynki mieszkalne. Władze apelują o pozostanie w schronach.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem ogłosił Donald Trump. Walki w Libanie mają być wstrzymane, a izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszył sezon na moczenie się. Trzeba sprawdzić wodę. Tak profilaktycznie. Sanepid bada 9 kąpielisk w Giżycku i przyznaje, że problemy nie zdarzają się tu często. Sylwia Kowalewska.
2: W tamtym roku mieliśmy jeden epizod zakwitu siniec na jeziorze Niegocin. Trwał niecałą dobę. No i tak właśnie charakterystycznie one wyglądały.
0: A sezon kąpieliskowy potrwa do końca września.
1: Prawda Antyradia.
0: Trzeźwa jak nigdy budzi się dziś Warszawa. Za nami pierwsza pełna noc nocnej prohibicji w całym mieście. Po 22:00 coś wyskokowego kupisz już tylko w restauracjach i barach. Po pilotażu w dwóch dzielnicach Rafał Trzaskowski zapowiada brak taryfy ulgowej dla obchodzących zakazy.
3: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach. Będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
0: Grzywna to może być 5 000 zł. Możliwe jest też odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już w stolicy jesteśmy, jest przetarg na projekt wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, a po wyborze jednego powstanie projekt budowlany. Niektóre kwestie natomiast są jasne już. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
4: Droga ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
0: Projekt ma być gotowy za 4 lata, a cała droga za lat 10. Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. To oczywiście oznacza, że czas już na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy, co dziś będzie działo się w pogodzie.
5: Mieszko Drescher zaprasza. Spadek frekwencji o prawie 70% notuje Mandalorian and Grogu. Nowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen nie przekonał do siebie amerykańskich widzów. W innych miejscach świata spadki nieco mniejsze, ale też niemałe. O mniej więcej połowę. W sumie film zebrał prawie 250 milionów dolarów. Żeby wyjść na zero, potrzebuje 2 razy więcej. Tymczasem Obsesja, która w zasadzie nie miała budżetu, ma już na koncie prawie 150 milionów dolarów. Inny horror, też młodego reżysera, Backrooms, na start zgarnął prawie 120 milionów dolarów, a kosztował 10. Clint Eastwood na emeryturze. Jego syn, Kylie, poinformował, że ojcu wystarczy. Ma już skończone 96 lat. Jego ostatnim filmem był Przysięgły numer 2 z 2024 roku. Na wielkim ekranie był krótko, bo wytwórnia Warner Bros. Ograniczyła jego kinową dystrybucję.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: 20 stopni to ma być dziś minimalna temperatura, a spodziewamy się jej w Trójmieście. 22 stopnie będą w Rzeszowie, 24 w Krakowie, 25 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu. Najwięcej 26 stopni dziś w ciągu dnia będzie w Warszawie, Łodzi i w Gorzowie Wielkopolskim.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Kaperanos w Antyradiu.
1: No i znowu dzień dobry przyszło powiedzieć, ale jak patrzę na kolegę, to jakoś mnie tak lepie od razu na duszy.
2: O, panie, za chwilę, proszę państwa, relacja Michała Figurskiego z wyjątkowego koncertu, który miał w miejsce wczoraj w Stodole. Kogo spotkał, co widział, o tym za chwilę w Antyradiu.
1: Już za chwilę relacja specjalna człowieka kalendarium, który wyląduje tutaj w swoim szarym płaszczu, by było powiedzieć, jakie święta dzisiaj obchodzimy, jakie wydarzenia i tym podobne. Sam nie wierzę, że zapraszam z entuzjazmem.
2: Za chwilę raport Michała z koncertu Jacka White'a.
1: Yes!
0: Na Esperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, Michał.
2: Słucham.
1: Ty wczoraj byłeś.
2: Tak,
1: byłem. W Stodole, we Warszawie, w kultowej miejscówce, gdzie chyba każdy szanujący się fan rocka co najmniej raz w życiu był.
2: Duszą i ciałem byłem.
1: Chciałbym się zapytać, jak pan Jacek dał radę, czy spotkałeś naszych słuchaczy, którzy, proszę ja ciebie, wygrali na naszej antenie wejściówki na to wydarzenie?
2: Chciałbym się powiedzieć, Jack is back. Ja naprawdę ubóstwiam. Muszę ci powiedzieć, że pierwszy raz widziałem go na koncercie na Torwarze i o nie miałem. I kiedy usłyszałem, że wraca i będzie koncert w Stodole, to ja wiedziałem, że po prostu tam muszę być.
1: No i byłeś.
2: No to euforia, Boże jedyne. Ty myślisz, że ja ci naprawdę w jednym wejściu to wszystko opowiem?
1: No dobrze, to w takim razie czekam na dalszy raport, yes, dalszą opowieść, balladę o tym wydarzeniu po godzinie 7.
2: Do tematu wrócimy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: programu były Militaria.pl.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: RSJ!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech. Bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zmierzamy powoli do pytania, czy mówi się Iran czy Irak. Donald Trump sprzecznie o pokoju. Koniec francuskiego święta. Maja Chwalińska robi porządek na korcie. W tej prawdzie będą też nowe możliwości rozwoju.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Za nami tylko jedna noc, a tyle sprzecznych informacji od Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził, że porozumienie z Iranem w sprawie rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus jest możliwe w ciągu tygodnia. To padło w rozmowie z ABC News. NBC News powiedział z kolei, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji. Jak uznał, Waszyngton za dużo rozmawia z Teheranem. Cisza byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Zaraz potem dodał, że negocjacje są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Po prostu usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się, a wszystko na pewno dobrze się ułoży. To już wpis Trumpa w sieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Święto się skończyło, tak piszą francuskie media po tenisowym meczu Diane Paris z Mają Chwalińską. Polka pokonała Francuzkę 6-3, 6-2, przechodząc tym samym do ćwierćfinału French Open. Przegrana powiedziała o Chwalińskiej: wierzcie mi, nie jest łatwo z nią grać. Ćwierćfinał turnieju Rolanda Garrosa to największy sukces w karierze 24-latki z Dąbrowy Górniczej. Przed nią mecz z Rosjanką Anną Kalińską.
1: Prawda Antyradia.
0: Mamy nowego dorsza. Generał Ireneusz Nowak został dziś dowódcą operacyjnym rozdziału Sił Zbrojnych. Zastąpił Macieja Klisza, który prawdopodobnie trafi do dowództwa NATO w Brunsum.
1: Prawda Antyradia.
0: Siły specjalne. Pierwsza w Polsce klasa o takim profilu powstała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Nauka ruszy we wrześniu, a w poniedziałek będą otwarte testy sprawnościowe dla chętnych.
2: Uczniowie na tym profilu będą intensywnie trenować. Nauczycielka WF-u Monika Wilk.
3: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo. To jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie. Potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
2: Do tego nauka, jak w normalnym liceum, z rozszerzoną matematyką, geografią i angielskim. Dyrektor szkoły Adam Mańka.
4: Po to, żeby ci ludzie mogli w przyszłości być operatorami dronów, urządzeń topograficzno-naprowadzających, żeby w strukturach NATO mogli się odnaleźć.
2: To ma być elitarne grono uczniów. Miejsc w siłach specjalnych jest tylko 11. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos nowych kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim, możesz zostać coachem. Lucyna Majewska.
5: Co ten kierunek daje? Najwięcej daje takich kompetencji miękkich, o których teraz dużo mówimy, czyli komunikacyjnych, poprawy sposobu dialogu, wnioskowania.
0: Wśród nowych kierunków też praktyka filozoficzna. Jest 7:03, to była Prawda Antyradia. Deszcz może dziś padać we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawiać się wzdłuż ściany wschodniej. Będzie przy tym od 20 do 26 stopni w całym kraju. Wieczorem nie powinno padać już nigdzie, a na termometrach będzie wtedy od 13 stopni w Rzeszowie, przez 15 w Olsztynie, 17 we Wrocławiu i 19 w Warszawie, do 20 w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: to jest jedna z tych płyt nie do zdarcia. Lima, Likadża, Google, wszyscy pamiętamy oczywiście.
1: To oczywiście Stones in the Stars.
0: Kocham twoje spojrzenie za każdym razem, kiedy to robię.
1: Słuchajcie, zanim przejdziemy do newsów, do tego, co się dzieje wokół nas, potrzebuję ja tego recenzji koncertu, na którym nie byłem. Wiem, że wielu z was, nasi słuchacze bardzo chcieli być w Stodole wczoraj, więc Michale, powiedz, co się działo, co zaoferował światu i Polsce Jack White.
0: Znaczy, ja wam powiem, nasz rodak, podkreślmy, prawda, bo jego babiczka pochodzi z Radomia. Słuchajcie, to za każdym razem, jak jestem na jego koncercie, to ja widzę takie dziecko, wówczas dzień dziecka, takiego chłopca, który nie rozmawia z klasą, który jest taki blady bardzo, zawsze za blady, dziwną ma fryzurę i w ogóle mało kto zna jego głos, bo on się w ogóle do nikogo nie odzywa. Słuchajcie, ale któregoś dnia w jego ręce trafia gitara i on rozwala system i wtedy wszystkie te mięśniaki, które się nad nim znęcają i te dziewczyny, które nie zwracają na niego uwagi, patrzą na niego jak na Boga i muszę mu powiedzieć, Jezu, ludzie, no rozwalił, no rozsadził.
1: Tak było wczoraj?
0: Implozja, świat się zawalił wokół stodoły wczoraj, słuchajcie, on sam na tej scenie jak w Stranger Things prawie.
1: Seven Nation Army było?
0: Było na sam koniec, słuchaj, Steadiest Ghost też było i też rozwaliło system, a poza tym wszystko to, co on potrafi zrobić z gitarą, ja myślę, że tak, Jimmy patrzy na niego z góry i mówi: tak, chłopcze, dokładnie tak.
1: 13 minut po godzinie 7, zaraz wracamy tu. Desperanos w Antyradio.
2: Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Nie, no jak Boga kocham, no Nickelback nawet w Antyradiu brzmi lepiej, no. To znaczy w Antyradiu nawet Nickelback brzmi lepiej. Przepraszam, proszę bardzo, proszę.
2: Poza koncertem w Warszawie wczoraj Jacka White'a, a dzisiejszym krakowskim koncertem, poza Jackiem White'em też dzieją się ciekawe rzeczy w kraju i na świecie.
1: Naprawdę?
2: Po pierwsze, powiem wam o tym, że wraca linia z piekła rodem, autobusowa 666 i będzie kursować znowu na Hel. Poza tym powiemy wam, ile artyści polscy zarobili na Spotify w zeszłym roku.
1: Te darmozjady, proszę państwa, będziemy mówili o tym, że jest jeszcze w Polsce automat na monetę. Naprawdę jest. Będziemy mówili o tym, jak sobie przedłużyć życie w sposób niezwykle przyjemny i sympatyczny oraz o tym, że nowe pokolenie, proszę państwa, ma nowe hobby, pokazują se ptaki.
2: Naprawdę?
1: No, stary. No,
2: był koni, był hobby horsing, moje ulubione hobby.
1: Teraz showing birdsing jest.
2: Musicie
1: zostać z nami. No, nie macie innego wyjścia, musicie po prostu posiedzieć i posłuchać.
2: 21. Derek and the Dominos, Leila, teraz 21 minut po 7.
1: Proszę.

0: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Kaski gotowe? Ostatni dzień na przygotowanie się do zmian w przepisach. Europa ma pokazać Stanom Zjednoczonym, że jest gotowa odpowiadać za siebie. W tej prawdzie będą też regaty na Wiśle.
0: Prawda Antyradia.
5: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ostatni dzień bez kasku. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia będą musiały zakładać kaski do jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Drogówka ruszyła już z edukacją.
6: W Śląskiem do jazdy w kasku namawiali kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz oraz kolarz Przemysław Niemiec.
7: Wiem, jak bardzo ważna jest ochrona głowy. Oczywiście jeżdżąc w rajdach, ten kask jest obowiązkowy, natomiast on uratował mi życie.
8: Kaski są naprawdę wentylowane, to jest mega lekkie i w ogóle tego nie czuć. Ważne jest to, żeby ten kask był dopasowany. Kaski na ogół mają system regulacji. Sobie dopasowujemy do głowy, żeby on był komfortowy.
6: Uczniów ze śląskich szkół jeszcze przed wakacjami w kaski wyposaży Kuratorium Oświaty. Wicekurator Grażyna Widera.
9: 6320 kasków trafi bezpośrednio do szkół, w których uczniowie w tym roku kartę rowerową zdobyli.
6: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
5: Trzeba się naradzić. Kanclerz Niemiec zwoła w tym miesiącu spotkanie E5, czyli przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Cel to uzgodnienie strategii przed szczytem NATO, tak żeby złagodzić napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Pomoc w tym ma pakiet propozycji, które pokażą, że Europa jest gotowa do wzięcia większej odpowiedzialności za własną obronę.
0: Prawda Antyradia.
5: Coś od siebie dają też Amerykanie. Potępili w ONZ wtargnięcie rosyjskiego drona na terytorium Rumunii. Co prawda bezzałogowiec uderzył w rumuński budynek mieszkalny w zeszłym tygodniu, ale lepiej późno niż wcale. Przedstawiciel USA w Radzie Bezpieczeństwa dodał, że Stany Zjednoczone zgodnie z zapowiedziami będą bronić każdego centymetra terytorium NATO.
0: Prawda Antyradia.
5: Lubisz popłynąć? Idź nad Wisłę. W Warszawie w weekend regaty o Puchar Prezydenta Miasta z okazją do przyglądania się wszystkiemu z bliska. Komandor regat Kacper Orkisz.
10: Przez całe 2 dni będzie miasteczko żeglarskie. Tak, żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mgną na horyzoncie. Tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki.
5: Na wodzie rywalizować będzie ponad 20 załóg. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport.
0: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Warszawy, gdzie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Nigerią. Piłkarze, zanim wyruszą na zasłużone urlopy, muszą jeszcze odbębnić mecz z drużyną, która również nie zagra na mundialu. Po popisach we Wrocławiu kolejny dzwon mógłby poważnie osłabić mocno nadszarpnięte zaufanie kibiców, więc nie można tego meczu przegrać, a to zapowiada emocjonujący środowy wieczór. Rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce
1: nożnej kobiet. W piątek nasze dziewczęta zagrają w Gdańsku z Francją. Następnie 9 czerwca zmierzą się na wyjeździe z Holandią. W Chinach startuje nowa edycja siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Pierwszy mecz Polki zagrają z Belgią. By go obejrzeć, trzeba będzie zerwać się z łóżka w środę o 5.30. Kolejny serwis 8.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Burze możliwe dziś wzdłuż ściany wschodniej, deszcze w całej wschodniej połowie Polski, a na termometrach będzie od 20 do 26 stopni. Noc bez opadów, wtedy ma być od 8 stopni w Rzeszowie, przez 10 w Olsztynie i 11 w Trójmieście, Warszawie, we Wrocławiu czy w Opolu, maksymalnie do 14 w Szczecinie.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Motyka w Antyradiu, Save Your Roses. Proszę Państwa, jest 7:41. To jest ten moment, naprawdę?
2: Tak, poproszę.
1: Tak, no teraz prawdopodobnie ja zbiorę baty, dlatego że dziś bardzo intrygujące daty.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Tak, ale tak, Michał mnie zaskoczył.
1: Tak, człowieku, kalendarium, tak.
2: Pozytywny, tak. Michał. Myślę, że większość z was obchodzi dzisiaj jednak, drodzy słuchacze, dzień bez krawata. My na pewno.
1: Klient w krawacie, mniej awanturujący się, film Miś 1981.
2: Gdyby nie Giuliano Marconi, my z Michałem bylibyśmy bezrobotni. W 1897 roku uzyskał on patent na radio.
1: Minęło 130 lat, a my dalej wdzięczni.
2: W 1897 roku Mark Twain odpowiedzi na pogłoski o swojej rzekomej śmierci na łamach gazety New York Journal powiedział: wiadomości o mojej śmierci są mocno przesadzone.
1: On napisał tyle wspaniałych bonmotów, że gdyby nie Mark Twain, wiki cytaty w ogóle by nie istniały.
2: W mojej książce użyłem cytatu z Marka Twaina: prawda nie może ci popsuć historii. Pamiętajcie o
1: tym. Żyj tak, żeby nawet szef zakładu pogrzebowego żałował, kiedy umierasz.
2: W 1953 roku Elżbieta II została koronowana na królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Potem wiemy, co się wydarzyło. Jeżeli macie luki historyczne, polecam serial The Crown, będzie z głowy.
1: To znaczy zeszła po prostu.
2: A na koniec, proszę Państwa, urodziny obchodziłby legendarny Charlie Watts, który odszedł od nas w 2021 roku. Członek zespołu The Rolling Stones, pan perkusista. Mam nadzieję, że na nas patrzy z góry, patrzy na nowe, słucha nowych singli Stonesów i się cieszy.
1: Był wspaniały, mimo wszystko wolę Beatlesów.
2: 17 minut do godziny 8. Dziękuję.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Chciałem powiedzieć jedno przemyślenie.
2: Tak, bo
1: wczoraj,
2: proszę.
1: Wyobraźcie sobie, zrobiłem sobie twarożek, wsadziłem go do plecaka.
2: Nie wygląda dobrze.
1: Do plecaka i zapomniałem o nim. I teraz postanowiłem go wyjąć, posolić trochę i powiem wam szczerze, no, jest taki gorgoncolowany.
2: Tak,
1: stał się takim aromatycznym barwisterkiem.
2: Jak na kogoś, kto wygląda w tym świetle jak zwłoki wyłowione z Wisły, ten twarożek pasuje, muszę ci powiedzieć. Ale zostawmy twarożek. Teraz, proszę państwa, porozmawiajmy o liczbach, o cyfrach. No, 666 w naszym radiu kojarzy się wyjątkowo dobrze.
1: Tak, pamiętacie, 2018 rok, linia autobusowa 666, którą podróżujący mogli dostać się na sam koniec Helu. No i fronda.pl, portal, domagał się zmiany numeru linii, no bo wiadomo, 666, no kilka piosenek na naszej antenie o tym jest.
2: Proszę państwa, to portal Fronda usunął drugą literę L w nazwie tej kultowej nadmorskiej miejscowości. Przypomnijmy, że gdyby jeździł jakiś autobus do Antyradia, to z pewnością byłaby to trzynastka.
1: W 2023 roku PKS Gdynia ugięło się i zdecydowali, że numer 666 zmienił na 669, co też powoduje, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech.
2: Do Dziadowa 44 jeździć powinien, a do Chrystusowa 33, proszę państwa.
1: No i słuchajcie, teraz znowu zmieniają na 669 na 666. Będzie zajmował się, proszę państwa, tym razem transportem nie PKS Gdynia, tylko sieć autokarowa Flixbus. Mm-hmm. Więc myślę, że jest to taki malutki zabieżunio marketingowy. Tak mi się wydaje.
2: To ciekawe, że pod dom Marianne Schraber podjeżdża 69.
1: Słuchaj, od 26 czerwca autobusem o numerze 666 na Hel będzie można dotrzeć z Krakowa, który on przejeżdża przez Warszawę, Grudziądz, Gdańsk, a my przejeżdżamy przez Meredith Brooks.
2: Wolę autem.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Żywioły szaleją, zapaliła się hala w Płocku, ciągle nie jest zakończona akcja pod Warszawą, a Opolszczyzna liczy straty po nawałnicy. Rząd tymczasem zajmuje się pornografią, a korkociągów szuka Zielona Góra.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Pożar dużej hali w Płocku. Ogień w obiekcie usługowo-magazynowym pojawił się wieczorem. Po kilkugodzinnej akcji gaśniczej zmniejszył się. Nadal to jednak 1/4 budynku, który ma 80 na 100 metrów. W jego pobliżu są podobne zabudowania, stacja paliw i blok mieszkalny. Sytuacja jest jednak na tyle opanowana, że osoby ewakuowane z sąsiedniego bloku wróciły już do mieszkań. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do walki z żywiołem wyjechało 40 zastępów strażaków.
6: Prawda Antyradia.
7: Ogień ciągle nie daje całkowicie za wygraną w rejonie Międzylesia na Mazowszu. Mówimy o pożarze, który wybuchł w zeszłym tygodniu i objął około 300 hektarów lasu. Teraz sytuacja jest pod kontrolą, ale jednak służby ciągle pracują na miejscu. W niektórych miejscach to dogaszanie, w innych przelewanie pogorzeliska, w jeszcze innych obserwacja, czy żywioł nie wraca.
6: Prawda Antyradia.
7: Miliony złotych. Takie mogą być straty po przejściu trąby powietrznej w opolskich Balcarzowicach. Dokładne szacunki trwają. Wiadomo, że zniszczonych albo uszkodzonych jest 18 budynków. Niektóre nadają się tylko do rozbiórki.
8: Mamy do zaoferowania takie mieszkania. Od teraz tak naprawdę do wzięcia. W drugim aspekcie kwestia opieki psychologicznej. Pełna trauma społeczna.
7: O pomocy mówił burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Szybka pomoc to 8 tysięcy złotych, potem na odbudowę domów do 200 tysięcy.
6: Prawda Antyradia.
7: Pornografia na rządowym celowniku. Rada Ministrów zajmie się dziś ograniczaniem dostępu do takich treści. Ich dostawcy mają odpowiadać za skuteczną weryfikację wieku użytkowników poszczególnych serwisów. Dziś wystarczy kliknąć tak, jestem pełnoletni. Teraz to ma być więcej, ale konkretów nie ma. Rządzący nie oczekują konkretnej metody, oczekują skuteczności. Na świecie działają m.in. potwierdzanie wieku za pomocą bankowości czy weryfikacja przez operatorów sieci komórkowych.
6: Prawda Antyradia.
7: Nadchodzą dni otwartych piwnic winiarskich. Czy muszę mówić więcej? Prezydent Zielonej Góry, Marcin Pawierowski.
9: 33 piwnice majestatyczne, piękne, umiejscowione w zielonogórskich kamienicach. 45 winnic, które brały udział w tym wydarzeniu. 4, 5, 6 czerwca. Ale ponadto szereg koncertów, spotkań z aktorami, grup teatralnych, kino plenerowe. Pierwszy raz będzie przy ratuszu, gdzie będą filmy o tematyce winiarskiej i historycznej 4 i 5 czerwca.
7: Piwnice będą otwarte codziennie od 12 do 22, a wejście będzie darmowe. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Deszcze dziś we wschodniej połowie Polski, burze możliwe wzdłuż ściany wschodniej. Będzie przy tym od 20 do 26 stopni. Jutro 18 stopni w Zielonej Górze, 22 w Trójmieście, w Warszawie czy we Wrocławiu i 25 w Krakowie i w Koszalinie. Deszcze i burze jutro tak w zachodniej, jak i w południowej połowie kraju.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
10: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
11: Mamy dla was 3 podwójne bilety na koncert Limp Bizkit w Tauronie 3 czerwca i...
12: I prawda jest taka, że Zetka pokazuje sobie ptaka. Zetka, czyli pokolenie, a jakiego, proszę państwa, o tym już wkrótce, 3 po 8.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wspominaliśmy o linii 666 na Hel. Słuchajcie, kiedyś tam przebywałem sobie. Na rybce siedzę ci ja. Słuchaj, na takim pięknym patio, tarasie. Przy stoliku, wszystkie te stoliki jak zawsze zajęte, pomimo ceny ryby. No i sobie przy stoliku obok siedzą młodzi ludzie. Konsumują jakiegoś dorsza z frytkami prawdopodobnie, bo już nie pamiętam. Nagle, słuchajcie, rozlega się wrzask. Jest! Jest! Jest! Słuchaj, oni tratują swoje kobiety, tratują stolik z rybą i tratują połowę restauracji. Słuchaj, sięgając natychmiast po aparaty fotograficzne, słuchaj, i pędzą gdzieś w nieznane, jak się później okazało, od zdegustowanych kobiet tychże mężczyzn, ujrzeli, słuchaj, jakiegoś ptaka. Rzadkiego ptaka, za którym pobiegli w las, hen, hej, przez drogę, tylko po to, by zrobić mu zdjęcie. Jak się okazuje, ta historia ma swój ciąg dalszy.
2: Pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni pomiędzy 1995 rokiem a 2009, proszę Państwa, ma nowe hobby. I uwaga, pierwszym hobby już od kilku lat jest tworzenie biżuterii, a obserwowanie ptaków jest drugą najszybciej rozwijającą się pasją.
1: Jak podaje KTOP, czyli Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
2: To są dane z Wielkiej Brytanii.
1: Tak jest. To jest hobby, proszę Państwa, który się rozwija w tej chwili niezwykle dynamicznie wśród pokolenia Z. Oni po prostu lubią obserwować ptaki.
2: I ten skok został wyliczony, jest to 1088%. Pogadamy za chwilę o birdwatching, więc zostańcie z nami, na czym to polega i jaki status ma w Polsce.
1: Ja wiem, że my boomer, nie to pokolenie, ale mam pytanie.
2: Tak.
1: Pokazujemy sobie.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Generacja Z, czyli ludzie w wieku 16-29 lat, no jest wielki skok w obserwowaniu ptaków, tak zwanym bird watching, o 1088%. Żeby nie zapomnieć o innych pokoleniach, to milenialsi o 216% częściej obserwują ptaszki, a pokolenie X o 66%.
2: No i co powiecie, dziady? No mówicie tyle złych rzeczy na temat tego pokolenia, a pokolenie okazuje się tak. Po pierwsze, niezwykle inteligentne. Po drugie, niezwykle kompetentne i rozumiejące swoje potrzeby. Obserwacja ptaków, proszę państwa, to jest panaceum. Panaceum, lek na wszelkie dzisiejsze troski życia w XXI wieku.
1: Słuchanie ptaków, proszę państwa, o świcie stymuluje wydzielanie hormonu szczęścia i błyskawicznie poprawia samopoczucie. No i moi drodzy, jest tak. Mamy dla was 3 podwójne bilety na Limp Bizkit w Tauronie 3 czerwca. Tauron oczywiście w Krakowie. No i pytanie konkursowe brzmi tak. A w zasadzie jest zadanie konkursowe.
2: No zadanie. Proszę państwa, proszę jak najszybciej wysłać zdjęcie ptaka z opisem.
1: Tak.
2: Dlaczego ten, a nie inny? Czemu on was uspokaja? Czemu to właśnie jego wybraliście i skąd wziął się w waszej kolekcji? Desperanos@antyradio.pl. Zdjęcie ptaka, szast prast.
1: Wystarczy rozejrzeć się. Prawo, lewo, do góry, na parapet zerknijcie.
2: No, może ten ptak jest gdzieś w jakiejś niezwykłej bliskości od was.
1: Ten ptak może być duży, może też być mały, taki malutki koliberek.
2: Może nie trzeba patrzeć w górę, może wystarczy spojrzeć w dół, a
1: może
2: tam ptak.
1: Może to jest zwykła kura, proszę pani.
2: Proszę państwa, Desperanos@antyradio.pl. Ja mam tylko

0: Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Jak

0: Ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Jądrowy parasol USA może być szerszy. Rozmowy ponoć trwają. Ukraina po masowym ostrzale ze strony Rosji było kilkaset dronów i kilkadziesiąt rakiet. W tej prawdzie też dokument jak z paczkomatu.
23: Prawda Antyradia.
24: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Więcej broni jądrowej Made in USA. Stany Zjednoczone dyskutują o rozmieszczeniu atomowych bombowców w kolejnych europejskich państwach NATO. Według Financial Times to ma zapewnić sojuszników, że ograniczenie konwencjonalnych sił nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa. Zainteresowanie takim rozwiązaniem miały wyrazić państwa wschodniej flanki, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie.
23: Prawda Antyradia.
24: 10 osób nie żyje, prawie 100 zostało rannych w rosyjskim ostrzale Ukrainy. Celem ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet były Kijów i Dniepr. W stolicy kraju częściowo zawalić się miał 9-piętrowy budynek mieszkalny, w który znów trafiła rakieta. Na dach innego bloku spadły odłamki, wywołując pożar.
23: Prawda Antyradia.
24: Kijów nie pozostaje dłużny. Pali się rosyjska rafineria w kraju krasnodarskim na południu europejskiej części Rosji. To efekt uderzenia dronów.
23: Prawda Antyradia.
24: Zatankujemy w locie. 2 samoloty cysterny właśnie do tankowania w powietrzu zamawia Polska. Kupimy ten sprzęt w Hiszpanii za pieniądze z Safe. Pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
25: Ze stroną hiszpańską jesteśmy już w dialogu. Mam nadzieję, że jeszcze w drugiej połowie roku już będziemy postawiali kropkę nad i w tej sprawie.
24: Samoloty miałyby być dostarczone do 2030 roku.
23: Prawda Antyradia.
24: Znalazł się właściciel skrzyń na amunicję odkrytych w lesie koło Nidzicy. Żandarmeria wojskowa ustaliła właściciela i źródło pochodzenia 33 pudeł. Wszystkie były kupione zgodnie z prawem i przechowywane na prywatnej działce. Trzeba to było jednak sprawdzić po zgłoszeniu z zeszłego tygodnia.
23: Prawda Antyradia.
24: Nowy dowód rejestracyjny odbierzesz jak nową płytę, z automatu na paczki, tylko takiego specjalnego. Starostwo powiatowe w Pszczynie ustawiło sobie urzędomat. Dzięki niemu po dokument możesz przyjść, kiedy podoba się tobie, a nie urzędnikowi. Marcela Grzywacz.
26: Procedura jest prosta. Podczas składania wniosku mieszkaniec deklaruje chęć odbioru dowodu rejestracyjnego w urzędomacie, a gdy dowód będzie gotowy, otrzyma SMS z kodem PIN umożliwiającym otwarcie skrytki.
24: Urzędomat jest czynny całą dobę. Przez cały tydzień. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia.
23: Sport w Antyradiu.
27: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie trwa turniej Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale tej prestiżowej imprezy zameldowała się Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Diane Parry 2-0. O półfinał polska tenisistka powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Mecz zaplanowano na środę. Dziś odbędą się 2 barażowe spotkania półfinałowe o awans do pierwszej ligi. O godzinie 13:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drużyną rezerw Śląska Wrocław. W drugiej parze Olimpia Grudziądz zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz. Start 16:00. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wczoraj dobrze w turniej weszły Polki, ogrywając Madagaskar 20-10. Dziś zagrają panowie o 19:45. Zmierzą się z Mongolią, następnie sprawdzą się z Łotwą. Start 21:35.
28: Sponsorem programu są Militaria.pl.
24: Do 26 stopni dziś na termometrach, a najcieplej będzie w Warszawie. 24 stopnie w Krakowie, 22 w Rzeszowie, 20 w Trójmieście. Deszcz może padać w całej wschodniej połowie kraju, a wzdłuż ściany wschodniej będą też burze. W tej chwili na przykład grzmi w okolicach Terespola.
28: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Bardzo dobrze Państwo rozpoznali. Tak, to jest Michael Stipe z R.E.M. ze swoim najnowszym przebojem na antenie Antyradia. A na zegarach jest 8.42 i słuchaj, upokorzyli nas.
2: Kto?
1: No nasi słuchacze. No,
2: ja myślałem, że znowu o piłce
1: nasi,
2: tutaj będziesz
1: nie.
2: mówił. No.
1: Bo my tu śmichy, chichy, że ha, ha, ha, że wyszli zdjęcie ptaka i tak dalej. Ludzie, ile się tego sypnęło na Desperados Małpa Antyradio.pl, to sobie nie wyobrażasz.
2: Musimy Państwu powiedzieć, skąd wziął się ten konkurs. Mówiliśmy o wzroście popularności hobby, które określane jest w języku angielskim bird watching, czyli obserwacja ptaków.
1: No i słuchaj mnie, man, napisał Wojciech na przykład. Zgodnie z prośbą przesyłam zdjęcie ptaka. Dosłownie sprzed paru dni bird watching wciągnął mnie kompletnie od około pół roku, więc doskonale rozumiem fenomen. Na zdjęciu jaskółka dymówka ptaka, który każdy prawie codziennie widzi, ale mało kto ma okazję mu się przyjrzeć. Przepiękny, zobacz, patrz, tak wygląda dymówka.
2: Ładna dymówka, bardzo.
1: Słuchaj, mamy zdjęcie Półtuski na przykład z bliska. Myślałem, że to miasto, a okazuje się, że to ptak.
2: Mamy śpiącego koguta.
1: Kogut ma łapy do góry, więc ja nie sądzę, że on śpi obok butle wina. Ktoś postawił, czyli chodzi o francuskie danie coq au vin, tylko że on jest prawie żywy.
2: Dla mnie takim ptakiem zdecydowanie jest sowa i mam to przed nosem, zdjęcie sowy. Piękna, mądra, majestatyczna, na zdjęciach sprzed dwóch lat siedzi w tujach i pilnuje kilkoro młodych.
1: No ja mam, słuchaj, zdjęcie sowy z kolei, które przylatuje regularnie wyżerać czereśnie naszemu słuchaczowi. Rzeczywiście jest majestatyczna i piękna, widać na żarta.
2: Słuchajcie, mamy dla was 3 podwójne bilety na Limp Bizkit w Tauronie 3 czerwca. Ja się śmieję, bo to jest tak głupi konkurs, a państwo się dobrze bawią. No,
1: ale jak ty śmiesz, Kazimierz? Przecież zobacz,
2: my
1: oni piszą.
2: My do siebie pasujemy, słuchacze i do nas, i my do was.
1: Jak zwykle wszystko, co w naszej audycji zaczęło się od żartu, a jest grubo. Desperanos@antyradio.pl. Pokaż ptaka.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: A ten się drze jak zwykle, no 30 seconds to Mars.
2: Słuchajcie, nasza audycja Ucząc Bawi, Bawiąc Uczy, też mamy kącik porad i teraz chciałem zafundować wam to, co odkryli naukowcy, że teobromina.
1: Jak?
2: Teobromina z ziaren kakaowca spowalnia procesy starzenia. Michał, patrzę na ciebie, myślę, że ty lubisz czekoladę słodką, mleczną, gorzką.
1: Oczywiście, proszę pana. Najlepiej łyżką wyjadaną ze słoika, wiadomo z jakim napisem, nie?
2: Analiza 1600 osób i nas dwóch wykazała, że wyższy poziom teobrominy we krwi wiąże się z biologicznie młodszym wiekiem. I o co chodzi, proszę państwa? Jeżeli jesteście w sklepie, wybieracie czekoladę z minimum 70-80%
1: a
2: kakao.
1: Idź pan, no, cały czas tą gorzką nam wciskają. No, no,
2: i jeszcze jedno, umiar, Michał. Ty tego nie masz, ja tego nie miał. Nie mam, dwie kostki dziennie max.
1: Jak zjem za dużo, to zawsze zatkało kakao.
2: Słyszymy się po 9:00.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Ekrze.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: zależności od sklepu. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów na ulicę. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Prokuratura sięga po jakiego? Trzęsienie ziemi mamy też w relacjach z Ukrainą po decyzjach Zełenskiego.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch. Wstrząsy w rejonie Kalabrii miały magnitudę przekraczającą 6 punktów. W niektórych miejscowościach ludzie wybiegali z domów. Ostatecznie obrona cywilna ogłosiła, że nie ma wiadomości o szkodach. Epicentrum wstrząsów było na morzu, czy też pod nim, na głębokości 250 km.
1: Prawda Antyradia.
2: Trzęsienie ziemi też w polskiej polityce. Prokurator generalny wnioskuje w Parlamencie Europejskim o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Chce też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy informują o podejrzeniu popełnienia przestępstw, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mowa o bezpodstawnych i bezprawnych decyzjach personalnych.
1: Prawda Antyradia.
2: Dziękuję, już nie trzeba. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał przyznane mu przez Wołodymyra Zełenskiego odznaczenie za zasługi. Jak zaznacza Bartosz Cichocki, to po decyzjach prezydenta Ukrainy honorujących UPA.
1: Prawda Antyradia.
2: Kwantowy komputer, jeden z pierwszych w Polsce, ruszył na Politechnice Poznańskiej. Co to za sprzęt, mówi profesor Teofil Jesionowski.
3: Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność.
2: Komputer kosztował 10 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
2: Komputer nie zastąpi jednak teatru. Wmurowany został kamień węgielny pod budowę siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu właśnie.
4: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. No i budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
2: Mówił dyrektor Przemysław Kieliszewski. Nowy teatr powstał. Staje u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej. Jest to 9:02.

0: 20 stopni to ma być minimalna temperatura dziś w ciągu dnia. Spodziewamy się jej w Trójmieście. 22 stopnie będą w Rzeszowie, 24 w Krakowie, 25 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu. Najwięcej 26 stopni w Warszawie, Łodzi i w Gorzowie Wielkopolskim. Deszcz może padać we wschodniej połowie kraju.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Początek tego stulecia. Stałym elementem krajobrazu były automaty telefoniczne, tak? Zgadza się pan?
2: Stałym i stalowym, proszę państwa, dlatego że mówimy w tej chwili o żetonie A, żetonie B i żetonie C. Pamiętacie to?
1: Po żetonach A, B i C pojawiły się karty magnetyczne. Potem też był chyba wariant z monetami. O co chodzi? Pasy, czyli publiczne aparaty samoinkasujące.
2: Tak jest.
1: Na początku stulecia, tak jak mówiłem, było ich zdecydowanie więcej, około 90 tysięcy w całej Polsce.
2: Teraz ostał się jeden, proszę państwa, działający, chociaż tutaj telefonia okoliczna twierdzi, że jest tego więcej, bo proszę państwa, przenosimy się w niebywałe miejsce, do Sokołowa Podlaskiego, gdzie wciąż działają automaty na żetony.
1: Proszę państwa, obok Siedlec i działają tam automaty, jest ich trochę, proszę państwa, no bo mamy w domach opieki te telefony, w szkołach, a także przy oddziałach szpitala powiatowego. A dlaczego tak się stało? No wiadomo, każdy z nas ma telefon komórkowy i
2: tak, tylko że nie każdy,
1: to się nie opłaca.
2: Tylko, że nie każdy ma już żeton. Słuchaj, kolekcja żetonów A, B, C znalazłem na OLX-ie w dziale antyki i przedmioty użytkowe 60 zł, ale słuchaj, jest żetonik A, na przykład nie wiem dlaczego on tyle kosztuje, 250 zł na OLX-ie jest.
1: A karty
2: jest...
1: koledzy zbierali? Moi koledzy z klasy zbierali karty.
2: Kartami to myśmy, proszę pana, grali po lekcjach.
1: Ty jesteś trochę starszy, przypominam.
2: No co ja mam poradzić? Karty, proszę państwa, to są takie karty z takimi obrazkami różnych figur, była królowa, Jopek albo dama i można nimi było wygrywać spore pieniądze.
1: Ja myślę, że Sokołów Podlaski na pewno skorzysta z tej informacji i zrobią z tego atrakcję turystyczną regionu.
2: Tego newsa mamy oczywiście skąd? Z Telegazety, 12 po 9.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Mój ulubiony napis na koszulce: Styl Pist Etioko. To jeszcze z Johnem.
2: Joko Ono robiła naprawdę wstrząsające happeningi, tyle powiem.
1: No zrobiła jeden, rozwaliła najsłynniejszą czwórkę z Liverpoolu. Teraz jest 18 po 9, proszę Państwa. Ale przejdźmy do rzeczy, do informacji pozytywnych, bo trwa nasz konkurs. Zaproszenia na koncert Limp Bizkit, słuchajcie, są cały czas do oddania. Dwa podwójne, o ile dobrze pamiętam.
2: Kochane, trzy podwójne.
1: Wow, no właśnie. A słuchaj, ale one się rozdadzą, dlatego że nasz konkurs z ptakiem zrobił absolutną furorę. Nasi słuchacze kochają birdwatching.
2: I okazało się, że te statystyki, o których mówiliśmy, że birdwatching zyskuje w siłę, że ci, którzy obserwują ptaki, jest ich coraz więcej. I uwaga, poprosiliśmy was o zdjęcie ptaka z krótkim opisem i zaczęliśmy. Nasza skrzynka pęka w szwach.
1: Mam
2: pierwsze zdjęcie przed nosem.
1: Proszę.
2: Są to, ja powiem, co jest. Są to ptaki, kilka ptaków.
1: Wspaniale.
2: Jest

0: 3 dni po 4 razy dziennie brałem go na ręce i wkładałem do gniazda. Nazwałem go orzeł. Niestety pewnego dnia na trawniku dopadł go jakiś wredny zwierz.
1: Takie historie z rana.
0: Orła już nie ma, ale w sercu orzeł zostanie na zawsze. Jest zdjęcie Oura. Popatrz, zobacz, pokazuje.
1: Michał mi pokazuje zdjęcie ptaka.
0: No cóż, strawiony został niestety. Miłość zawsze.
1: Być optymistyczny, a Michał jak zwykle.
0: Jak mówią, miłość zawsze zaczyna się od żołądka.
1: Placebo teraz.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. History Channel przedstawia.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
0: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
1: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
0: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21. Tylko w telewizji History Channel.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Po reklamie.
8: Donald Trump o Iranie, żeby tylko jeszcze mówił spójnie. Kolejne pieniądze z KPO w drodze powinny być w Polsce w przyszłym tygodniu. W tej prawdzie będzie też coaching jako kierunek studiów.
9: Prawda Antyradia.
8: Jest 9:30, Grzegorz Kornacki. Za nami tylko jedna noc, a tyle różnych informacji od Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził, że porozumienie z Iranem w sprawie rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus jest możliwe w ciągu tygodnia. To padło w rozmowie z ABC News. NBC News powiedział z kolei, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji. Jak uznał, Waszyngton za dużo rozmawia z Teheranem. Cisza byłaby bardzo dobra i może potrwać długi czas. Zaraz potem dodał, że negocjacje są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Po prostu usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się, a wszystko na pewno dobrze się ułoży. To już wpis Donalda Trumpa w sieci.
9: Prawda Antyradia.
8: 7 miliardów euro w drodze. Takie pieniądze mogą w przyszłym tygodniu trafić do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłaty tej transzy była reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia.
9: Prawda Antyradia.
8: Siły specjalne. Pierwsza w Polsce klasa o takim profilu powstała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Nauka ruszy we wrześniu, a w poniedziałek będą otwarte testy sprawnościowe dla chętnych.
10: Uczniowie na tym profilu będą intensywnie trenować. Nauczycielka WF-u Monika Wilk.
11: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
10: Do tego nauka jak w normalnym liceum z rozszerzoną matematyką, geografią i angielskim. Dyrektor szkoły Adama Mańka.
12: Po to, żeby ci ludzie mogli w przyszłości być operatorami dronów, urządzeń topograficzno-naprowadzających, żeby w strukturach NATO mogli się odnaleźć.
10: To ma być elitarne grono uczniów. Miejsc w siłach specjalnych jest tylko 11. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
8: A propos nowych kierunków, na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz zostać coachem. Lucyna Majewska.
13: Co ten kierunek daje? Najwięcej daje takich kompetencji miękkich, o których teraz dużo mówimy, czyli komunikacyjnych, poprawy sposobu dialogu, wnioskowania.
8: No a wśród nowych kierunków jest też na przykład praktyka filozoficzna. Na zegarach mamy teraz prawie 9:33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie.

0: Polska.
1: Deszcz może dziś padać we wschodniej połowie Polski. Burze mogą pojawiać się wzdłuż ściany wschodniej i będzie przy tym od 20 do 26 stopni. Wieczorem nie powinno padać już nigdzie. Na termometrach będzie wtedy od 13 stopni w Rzeszowie, przez 15 w Olsztynie, 17 we Wrocławiu i 19 w Warszawie, do 20 w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, to jest świetna historia, słuchajcie.
2: Newsa mam, chcę przeczytać.
1: 2012 rok, telewizja islandzka, kanał, którego ja nazwy nie potrafię przeczytać, jak to na Islandii.
2: Prawdopodobnie Reykjavik TV.
1: Ale na końcu jest dwójka. Wyobraźcie sobie, wyemitowali serial Teletubbiesie. Wszystko byłoby okej.
2: Tam, gdzie był ten Tinky Winky z tą czerwoną torebką.
1: To i wszystko byłoby okej, gdyby nie system, który pomylił napisy do Teletubbiesi z napisami do sezonu czwartego Sopranos. I to jest w ogóle przetłumaczone już też na język angielski, bo oczywiście to nie miałoby takiego zasięgu światowego. Na początku tego roku to poszło. Ktoś zrobił screeny po prostu, ekran telewizora z napisami po islandzku.
2: Czyli
1: zostały one zmienione na angielski.
2: Ten duży to był Tinky Winky, ten mniejszy to był Poo. Czyli Tinky Winky naprzeciw Poo rozmawiają. O, proszę, zacytuj.
1: Słuchajcie, większość jest nie do zacytowania. You're nothing but a failure of a man, na przykład. Albo I know you were high on my mother's-in-law funeral.
2: Czyli to pierwsze jesteś ludzką gnidą, a to z drugiej nie zaprosiłeś nawet na pogrzeb mojej matki.
1: Więc słuchajcie, wejdźcie sobie, bo tego jest dość sporo i to jest bardzo, bardzo śmieszne. Oczywiście są teorie, że jest to po prostu jakiś fake, ale to mnie śmieszy.
2: Co teraz robią Teletubbiesie? Teletubbiesie robią papa.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dziennikarz radiowy to jest osoba wszechstronna, dlatego zapytam cię, Piotr, czy ty wiesz, jaki ptak jest ptakiem roku?
2: Proszę ja ciebie, no właśnie, jest duża konkurencja przede wszystkim.
1: Masz trzy strzały, możesz strzelić.
2: No. Orzeł.
1: Nie.
2: Kos.
1: Nie.
2: Cietrzew.
1: Raniuszek.
2: Raniuszek.
1: Raniuszek.
2: Oj, ten ptaszek. Ja go ostatni raz bardzo dawno temu widziałem.
1: Raniuszek. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli być ptaszkiem, to bylibyśmy raniuszkami. Bo rano, prawda?
2: Desperaniuszek.
1: Jak cudownie.
2: Nie chcę ciągnąć tego tematu, bo to jest bardzo grząska, wręcz gleba, po której chodzimy.
1: Tym bardziej, że ptak o poranku też różnie się kojarzy. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć, że rozdawaliśmy bilety na Limp Bizkit, 3 podwójne na Tauron Arenę 3 czerwca i mamy laureatów, mamy zwycięzców.
2: Michał wybierał trzecią osobę. Pierwszą jest Artur, drugą jest pan Seweryn.
1: I Patrycja od Raniuszka. Patrycja uprawia birdwatching i fotobirding, słuchaj, i wysłała nam tego mnóstwo. No tutaj były zimorodki, słuchaj, i był raniuszek. I to są naprawdę bardzo ładne zdjęcia, pani Patrycja, dlatego gratulujemy.
2: Ja się bardzo...
1: Zaproszenia
2: twoje. To był pierwszy konkurs, kiedy bałem zajrzeć się do naszej skrzynki mailowej. Pani Małgorzata, dziękuję. Pan Michał, dziękuję.
1: Pan Piotr, dobrze niech będzie, dziękuję. Tak jutro o 6:30 na posterunku. Do usłyszenia.
2: Pa.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Ogień w Szczecinie. Pacjent podłożył. Ogień w szpitalnej izolatce. Dogaszanie pożaru w Płocku. Od wczoraj płonie hala usługowo-magazynowa. W tej prawdzie też o maskach i szukaniu sensu w mediach społecznościowych.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Płonie ognisko nie tylko w lesie, jest też w drugim uniwersyteckim szpitalu klinicznym w Szczecinie. Pożar wzniecił pacjent w izolatce. Ogień szybko został ugaszony, nie było konieczności ewakuacji, ale przyjęcia jednak są wstrzymane. Wnętrza mają być wietrzone i dozorowane przez jakieś 12 godzin. To dotyczy izby przyjęć kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych.
6: Prawda Antyradia.
7: Dogaszanie pożaru hali w Płocku. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, ogień pojawił się wieczorem w budynku 80 na 100 metrów. Było tam kilkanaście punktów usługowych i magazynowych. Teraz jest dach, który częściowo się zawalił. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu działa jeszcze 10 zastępów straży pożarnej. Dogaszanie pożaru, a potem pogorzeliska może potrwać do wieczora.
6: Prawda Antyradia.
7: Ostatni dzień bez kasku. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia będą musiały zakładać kaski do jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Drogówka ruszyła już z edukacją i uświadamia. O jednym z wypadków policjant Jarosław Dybich.
8: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
7: Za brak kasku na głowie dziecka też zapłacą rodzice 100 zł.
6: Prawda Antyradia.
7: Chowamy się za maskami. 65% Polaków uważa, że na co dzień ukrywamy to, kim naprawdę jesteśmy. Niemal tyle samo jest zdania, że ludzie są dużo bardziej nieszczęśliwi niż to pokazują. Tak wynika z raportu Samotność w Polsce. Wskazują też na to, że 15% milenialsów twierdzi, że w kryzysowej sytuacji nie ma na kogo liczyć. Znajomych, kontaktów czy relacji szukamy więc w sieci. HDP-y Karolina Stefaniak.
9: Media społecznościowe coraz częściej stają się dla młodych ludzi sposobem na zagłuszenie samotności, a nie budowanie realnych relacji. Z jednej strony dają to poczucie bycia wśród ludzi, z drugiej mogą pogłębiać wrażenie wykluczenia.
7: 38% dorosłych, młodych dorosłych chciałoby mieć więcej znajomych, a wśród zetek to już co druga osoba. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Burze możliwe dziś wzdłuż ściany wschodniej, deszcze w całej wschodniej połowie Polski, a na termometrach będzie w ciągu dnia od 20 do 26 stopni. Noc bez opadów, wtedy ma być od 8 stopni w Rzeszowie, przez 10 w Olsztynie i 11 w Trójmieście, w Warszawie, we Wrocławiu czy w Opolu, maksymalnie do 14 w Szczecinie.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: 12 minut po 10. Wita Państwa Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Jan Tomaszewski stwierdził, gramy coraz gorzej. To wszystko po meczu z Ukrainą, naszej dzielnej reprezentacji. A my z kolei w Antyradiu wysyłamy słuchaczy do Czech na festiwal Rock for People, który odbędzie się w dniach 10-14 czerwca w Hradec Králové. To rokowy festiwal wypełniony gwiazdami takimi jak Megadeth, Bring Me the Horizon, Gorillaz, Papa Roach, Alter Bridge, a także Saxon i dodatkowo Iron Maiden, wiele, wiele innych kapel zagra. Ja będę miał dla Państwa jeden dwuosobowy, czterodniowy karnet na festiwal Rock for People. Dobrze, proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że dzisiaj jest dzień wyjścia wcześniej z biura. Także dzień bez krawata. Z niektórych biur wychodzi się wcześniej, jak się nie ma wspomnianego krawata. Także dzień pracowników seksualnych, no i dzień macochy obchodzony tylko w Polsce. 2 czerwca 1897 roku Marconi uzyskał patent na radio, a w 1920 roku w Olsztynie po raz pierwszy wykonano pieśń O Warmio Moja Miła. To były wybrane przeze mnie informacje spośród nadesłanych przez społecznego researchera pana Wojtka. Kłaniam się nisko panu Wojtkowi, oczywiście państwu. Także trzymajcie się, rodaczki, rodacy, jedziemy.

0: Państwa, 24 minuty po godzinie 10, słuchają Państwo Antyradia. Napisano w publikatorze tak: ukraińskie uderzenia w rosyjską infrastrukturę i szlaki dostaw coraz mocniej odczuwalne są na stacjach benzynowych na Krymie. Władze wprowadziły limit na kupno benzyny. Benzyna jest tam na kartki w tej chwili 20 litrów na osobę dziennie. Proszę Państwa, to bardzo grubo tam z tym paliwem, dlatego że w Polsce drzewie i pamiętam było 36 litrów, ale na miesiąc, a oni 20 litrów na osobę dziennie, to już naprawdę rozpusta.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio na

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą szafę Altbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

kawki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Romka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa, radosna informacja, idziemy na jagody, zapowiada leśnik rekordowe zbiory. Żal nam tylko, że jagody rosną przy ziemi, a to jakiś lisek przejdzie i oznaczy terytorium, a to jakiś wilczek przyjdzie, oznaczy terytorium i lepiej umyć te jagody, zanim je spałaszujemy, bo takie jest prosto z krzaka, to mogą doprowadzić do tego, że zapadniecie Państwo na przypadłość, która nazywa się, nie wiem, czy nie pamiętam, bąblica albo coś w tym stylu. Także ostrożnie z jagódką w plenerze.

0: piękności wielkie dzieło Marillion, a zakończenie tej godziny za chwil kilka spotkamy godzinę 11. Oczywiście będzie prawda, antyradia pełna, kultura i prognoza pogody.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rom.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce.

0: Expert.pl. Bons Media Expert, tanie masz. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Ostrzał Ukrainy z coraz bardziej tragicznymi skutkami. Już 13 osób nie żyje. Nie boimy się utraty pracy, za to często uważamy, że o nową jest bardzo trudno. W tej prawdzie też śpiący policjant zamiast śpiącej królewny.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Rośnie liczba poszkodowanych w rosyjskim ostrzale Ukrainy. Zginęło 13 osób, prawie 100 zostało rannych. Wojska Kremla zaatakowały w nocy Kijów i Dniepr. Wysłały w ich stronę ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet. W stolicy kraju częściowo zawalić się miał 9-piętrowy budynek mieszkalny, w który znów trafiła rakieta. Na dach innego bloku spadły odłamki, wywołując pożar. 140 tysięcy osób zostało odciętych od prądu.
8: Prawda Antyradia.
9: Nie boimy się utraty pracy. Według CBOS-u 3/4 Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. O utratę pracy martwi się nieco ponad 1/5 z nas. To tak ogólnopolsko. Lokalnie bywa zdecydowanie gorzej. Grupa osób uważających, że w ich okolicy bardzo trudno znaleźć nową pracę albo że jest to niemalże niemożliwe, wzrosła do 32%. To o 3 punkty procentowe więcej niż dotąd. Wśród najmłodszych ten odsetek to 45%.
8: Prawda Antyradia.
9: Jest przetarg na projekt wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych. Po wyborze jednego powstanie projekt budowlany na 16 km trasy.
10: Kierowcy czekają.
11: No jest bardzo, bardzo potrzebny.
12: Myślę, że już dawno powinna być zrobiona.
10: Dawno, bo pierwsze prace nad projektem ruszyły 20 lat temu, ale zablokowały je protesty. Teraz jest kolejne podejście. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
13: Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy.
10: Są rzeczy, które już wiadomo.
14: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu.
10: Ale to projektanci muszą ustalić na przykład to, czy trasa pójdzie w tunelu i jak się da na nią wjechać.
14: Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
8: Prawda Antyradia.
9: O, i to będzie elita. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie rusza z pierwszą klasą o profilu siły specjalne. Miejsc będzie 11. Dyrektor Adam Mańka.
15: Uczeń sił specjalnych będzie miał zajęcia ze sportów walki, z topografii. Będzie miał zajęcia wytrzymałości. Będzie miał zajęcia z motoryki, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
9: Do tego rozszerzona matematyka, język angielski i geografia. Nauka ruszy we wrześniu.
8: Prawda Antyradia.
9: Nie śpi, bo cię ukradną. Brytyjska policja odsunęła 23 osoby od ochrony rodziny królewskiej. Funkcjonariusze między innymi spali na służbie. Jest 11:02. Czas na pełną kulturę.
16: Agnieszko Drescher, zapraszam. Sean Anders ma zagrać inspektora Gadżeta. Ponoć Disney przymierza się do nakręcenia kolejnego filmu aktorskiego na bazie animacji z lat 80. Ponad 20 lat temu w tej roli wystąpił Matthew Broderick. Na razie nie ma daty premiery tego nowego filmu. Jest za to przesunięta data premiery gry Fable. Tytuł miał zadebiutować w tym roku, ale złapał poślizg i ma się ukazać dopiero w lutym przyszłego roku. Seria ma już ponad 20 lat historii. Nadchodząca odsłona mają wskrzesić. Akcja jest osadzona w baśniowej krainie Albion, a gracze dostają dużą swobodę działania. Tymczasem wskrzeszenie Bonda w formie gry wyszło nieźle. Twórcy 007 First Light chwalą się, że rozeszło się już ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Recenzje zwykłych ludzi, jak i znawców tematu jednoznacznie pozytywne. Na razie w okolicach 9 na 10.
9: Deszcze dziś we wschodniej połowie Polski, burze możliwe wzdłuż ściany wschodniej. Będzie przy tym od 20 do 26 stopni. Jutro 18 stopni w Zielonej Górze, 22 w Trójmieście, Warszawie czy we Wrocławiu i 25 w Krakowie oraz w Koszalinie. Deszcze i burze tak w zachodniej, jak i w południowej połowie kraju.
8: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, nie czas kumkać, trzeba mówić. Proszę Państwa, przypominam, że mamy tydzień z Rock for People. To taki festiwal czeski. Odbędzie się w Hradec Kralowe 10-14 czerwca. Ja będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie. Taki karnet czterodniowy na festiwal Rock for People. Przypominam, że zagrają tam m.in. Gorillaz, Papa Roach, Alter Bridge, Saxon, Iron Maiden, czy na przykład Bring Me the Horizon. Naprawdę wiele, wiele kapel zaglądałem tam. No, line-up to naprawdę oj. Rodaczki, rodacy, grzebiecie w TikToku czasem? No, grzebiecie, pewnie wiele osób grzebie, przegląda te strony. Teraz ma wyjść TikTok, który będzie nas zachęcał do sprzedawania. Nie będę podawał nazwy, bo to ten. Natomiast fachowcy twierdzą, że albo to załapie i powali całkowicie konkurencję, albo polegnie. Ale raczej, myślę, będzie działał, bo ludzie grzebiąc w TikToku nieświadomie będą klikali w strony, które coś tam będą oferowały. Oby te oferty nie przesłoniły Państwu tych ambitnych treści biel. Rodaczki i rodacy, zacznie się od przeciągłego jęknięcia, a potem już będzie zacnie.

0: została ciekawostka związana z AI. Otóż napisano w publikatorze, że współczesne duże modele językowe, choć potężne, zaczynają się gubić wtedy, kiedy zaleje je zbyt duży potok informacji. Badacze mają jednak rozwiązanie. Inspiracją jest ludzka biologia. By efektywnie przetwarzać skomplikowane dane i wyciągać trafne wnioski, AI musi zasnąć. No ciekawe, niech przekotuje te informacje. Człowiek też, jak przeładowany informacjami, powinien się wyspać, aż ciężko zasnąć w momencie, kiedy za dużo tego na głowie, ale jest okej. Ja mam tylko obawy, że ta AI, poza tym, że musi zasnąć, będzie musiała, żeby nieco zmniejszyć stres, przyjmować jakieś preparaty w płynie bądź w proszku i wtedy może być naprawdę mało śmiesznie. Rodaczki i rodacy, AI musi zasnąć czasem.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: History Channel przedstawia.
10: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
9: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
10: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
9: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

szukają ekstremalnych doznań, a to na przykład skok na bungee, a to kolejka górska albo inne tego typu rzeczy. Ja tam szczerze mówiąc nie szukam takich ekstremalnych doznań, bo mam ich wystarczającą ilość na ulicy, kiedy jadę samochodem, a co gorsza motocyklem. Natomiast przypomniał mi się taki film z rodziną Griswoldów, kiedy poszli do takiego wesołego miasteczka i kolejka zatrzymała się do góry nogami i wisieli do wieczora. Okazuje się, że nie tylko w filmie, bo ludzie pojechali na taką przejażdżkę, taką kolejką górską, żelazny rekin. No i się okazało, że kolejka górska na wysokości 30 metrów zatrzymała się właśnie w pozycji niezbyt naturalnej. No i państwo 4 godziny wisieli głowami w dół. Myślę, że powinni dopłacić za te dodatkowe, ekstremalne elementy rozrywkowe. Trzymajcie się państwo, Antyradia, mkniemy w kierunku godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. We'll be right back.

0: Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 12. Po 12, jak mówiłem, będzie rozdawnictwo w Antyradiu. Czterodniowy karnet na festiwal Rock for People. 10-13 czerwca, Hradec Kralowe. Będę miał dla Państwa taki karnecik. Trzeba tylko być bardzo czujnym i poczekać na moment, w którym zabawimy się w wykańczalnię.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Amteradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jeszcze dziś zarzuty za podpalenie człowieka. Żołnierz WOT jest podejrzewany. 30 miliardów złotych leci do Polski. To pieniądze z KPO. Będzie drugie podejście prezydenta w sprawie referendum o polityce klimatycznej Unii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Jeszcze dziś zarzuty dla żołnierza WOT, który oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Do zdarzenia doszło na Lubelszczyźnie. Ofiara walczy o życie w szpitalu w Łęcznej. Nie wiadomo na razie, dlaczego 47-latek zrobił coś takiego. Przed zajściem miało dojść do sprzeczki. Podejrzewany w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Został już wydalony ze służby.
1: Prawda Antyradia.
0: 31 miliardów złotych w drodze do Polski. To pieniądze z KPO. Pierwsza z trzech transz. W sumie do końca roku ma do nas trafić ponad 100 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy szukają pracy w internecie, ale w różnych miejscach. Ponad połowa na portalach z ogłoszeniami, 1/3 bezpośrednio na stronach firm, niespełna 30% w mediach społecznościowych. GI Group, Dorota Zawadzka.
2: Co ciekawe, z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
0: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych o tym, że w danej firmie jest wakat.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie druga próba zorganizowania referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii. W ciągu kilku dni do Senatu trafi wniosek Karola Nawrockiego, zapowiada szef jego kancelarii. Tym razem prezydent ma poprawnie sformułować pytanie. Poprzedni wniosek został odrzucony m.in. przez tendencyjność pytania. W skrócie brzmiało ono, czy jesteś za realizacją polityki klimatycznej, przez którą wszystko drożeje.
1: Prawda Antyradia.
0: Z głową na rowerze i hulajnodze elektrycznej nie pojedziesz. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kaski. W związku z tym Śląska Drogówka zorganizowała akcję edukacyjną.
3: Śląskiem do jazdy w kasku namawiali kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz oraz kolarz Przemysław Niemiec.
4: Wiem, jak bardzo ważna jest ochrona głowy. Oczywiście jeżdżąc w rajdach ten kask jest obowiązkowy, natomiast on uratował mi życie.
5: Kaski są naprawdę wentylowane, to jest mega lekkie i w ogóle tego nie czuć. Ważne jest to, żeby ten kask był dopasowany. Kaski na ogół mają system regulacji. Sobie dopasowujemy do głowy, żeby on był komfortowy.
3: Uczniów ze śląskich szkół jeszcze przed wakacjami w kaski wyposaży Kuratorium Oświaty. Wicekurator Grażyna Widera.
6: 6320 kasków trafi bezpośrednio do szkół, w których uczniowie w tym roku kartę rowerową zdobyli.
3: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Słonecznie w większości kraju, z czasem będzie się chmurzyć. Na wschodzie niewykluczone burze. IMGW ostrzega przed nimi alertem pierwszego stopnia. Od Mazur i Podlasia przez wschód Mazowsza po Podkarpacie. Na termometrach obecnie w granicach 23 stopni temperatura może jeszcze wzrosnąć do 26. Jutro burzowo na południu, na zachodzie ma pokropić.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: wieczór w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 12, kolejna i zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Na początek mrożąca krew w żyłach informacja. Tylko co piąty warszawiak zagląda do muzeum. A pozostałe rzeczy można ogarnąć. Rodaczki, rodacy, mam dwuosobowy, czterodniowy karnet na festiwal Rock for People 10-13 czerwca, Hradec Kralowe. Osoby zainteresowane tym karnetem przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zawrzeć imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej, to bardzo ważne, i numer telefonu na wypadek wszelki. Proszę Państwa, po wykonaniu tych wyczerpujących działań proszę w temacie maila zakończyć dowcip, który zaczyna się tak. Fan rocka pomylił się i zamiast znaleźć się w Hradec Kralowe, znalazł się w Karlowych Warach. Przyszedł na koncert, chwilę posłuchał i powiedział. Cóż takiego powiedział fan rocka, który pomylił dwa różnorakie koncerty. Proszę to wymalować w temacie maila. Tylko ten z zakończenia. Bardzo proszę. A ja za momencik będę je przeglądał i dojdę do wniosku, kto napisał najbardziej porywającą wersję.

0: Proszę Państwa, to już 24 minuty po 12. Odbieram Państwa maile z zakończeniem dowcipu. Wszystko to na intencję rozdawnictwa karnetu na festiwal Rock for People 10-13 czerwca, Hradec Kralowe. Fan rocka pomylił się i zamiast w Hradec Kralowe znalazł się w Karlowych Warach. Poszedł na koncert, posłuchał i powiedział. Cóż takiego powiedział fan rocka? Proszę tu wpisywać w temacie maili zaadresowanych pod ostrymałpantyradio.pl. W mailu przypominam imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj w klej, no i numer telefonu na wypadek wszelki. Czekam na kolejne Państwa zakończenia dowcipu.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 11,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: No

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Red Hot Chili Peppers. Incubus.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ale z Państwo napisali tych zakończeń do wcipu, jak to fan rocka pomylił się i zamiast znaleźć się w Hradec Kralowe, znalazł się w Karlowych Warach, poszedł na koncert, posłuchał i powiedział: aż mi opadła wara. Napisał pan Krzysztof i już pan Krzysztof otrzymuje zaproszenie. Naprawdę wybranie najlepszego zakończenia jest skomplikowaną sprawą, ale właśnie pan Krzysztof otrzymuje podwójny czterodniowy karnet na festiwal Rock for People 10-13 czerwca, Hradec Kralowe. Za chwileczkę mail zwrotny do pana pomknie i będzie można zupełnie spokojnie czuć się zaproszonym. Proszę Państwa, takich zaproszeń z pewnością jeszcze trochę będzie, ponieważ mamy tydzień z Rock for People w Antyradiu. Zatem proszę się nie turbować i walczyć o takie zaproszenia, o takie karnety. I posłuchać sobie Megadeth, Bring Me the Horizon, Gorillaz, Papa Roach, Alter Bridge, Saxon, Iron Maiden, wielu, wielu innych kapel. Wyjątkowy to festiwal i Antyradio trzyma z tym festiwalem jak mocarnie.

0: Rozglądałem się przez chwilę za Tomkiem Kasprzykiem, który za chwilę rozpocznie swoją lokomotywę, ale prawdopodobnie zarzucił wędkę i próbuje wytaszczyć na brzeg jakiegoś wielgaśnego suma albo innego nosorożca. Ale z pewnością za moment będzie i zacznie swe działania. Aleksander Rostowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
17: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
18: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Kawki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: The Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rośnie bilans ofiar z masowanego ataku Rosji na Ukrainę. Ewakuacja szkoły we Wrocławiu. Nie wybuch został znaleziony w pobliżu. Utrudnienia na A6C pod Szczecinem. Trasa w kierunku Niemiec zablokowana.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. 17 osób nie żyje, prawie 100 ucierpiało w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Większość ofiar śmiertelnych to skutek ostrzału Dniepru, mocno oberwał też Kijów. Bilans ofiar i rannych może się jeszcze zmieniać, trwają akcje ratunkowe. Rosjanie użyli w sumie ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet.
0: Prawda Antyradia.
1: Trump nie radzi sobie z Putinem, więc prosi Xi Jinpinga o pomoc. Według South China Morning Post między innymi tego dotyczyły rozmowy przywódców USA i Chin w ubiegłym miesiącu. Gazeta, powołując się na swoje źródła, donosi, że Donald Trump naciskał na Xi, żeby ten skłonił rosyjskiego dyktatora do negocjacji. Bezpośrednio rozmowy ukraińsko-rosyjskie zamarły już prawie rok temu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ewakuacja szkoły we Wrocławiu. W pobliżu 3. liceum ogólnokształcącego znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. W związku z tym nauczyciele i uczniowie mają teraz wolne. Policja zabezpieczyła teren, saperzy są w drodze.
0: Prawda Antyradia.
1: A6 zablokowana pod Szczecinem. Na jezdni w kierunku przejścia granicznego w Kołbaskowie auto osobowe wbiło się w ciężarówkę. Ucierpiały 2 osoby. Na miejscu pracują służby. Na razie nie ma przejazdu w stronę Niemiec. Czasowo zamknięty został też jeden pas w przeciwnym kierunku. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowy dowód rejestracyjny samochodu odbierzesz jak paczkę z automatu. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Dzięki niemu mieszkaniec może odebrać dowód rejestracyjny pojazdu o każdej porze, także w weekendy. Starostwo Marcela Grzywacz.
2: Procedura jest prosta. Podczas składania wniosku mieszkaniec deklaruje chęć odbioru dowodu rejestracyjnego w urzędomacie, a gdy dowód będzie gotowy, otrzyma SMS z kodem PIN umożliwiającym otwarcie skrytki.
1: Urzędomat jest czynny 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Stoi przy starostwie powiatowym w Pszczynie.
0: Prawda Antyradia.
1: Palma z Ronda de Gaulle w Warszawie utonie w roślinach. Drogowcy chcą usunąć beton i zastąpić go roślinami, tak żeby było egzotycznie. ZDM Maciej Dziubiński.
3: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
1: Na oceanie zostanie wyspa z betonu, tak żeby mogły na niej zaparkować służby. Słonecznie w większości kraju, z czasem będzie się chmurzyć na wschodzie, niewykluczone burze. IMGW ostrzega przed nimi alertem 1. stopnia od Mazur i Podlasia przez wschód Mazowsza po Podkarpacie. Na termometrach obecnie w granicach 23 stopni, temperatura może jeszcze wzrosnąć do 26. Jutro burzowo na południu, na zachodzie ma pokropić.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drożliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: się o rozpadzie, mówiło się o zawieszeniu działalności, a tu proszę bardzo, nic takiego chyba nie nastąpi, bo jest nowe nagranie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Play Your Games i Greta Van Fleet. Tym utworem wkroczyliśmy w dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu. Tomasz Kasprzyk, witam we wtorek 2 czerwca, 10 minut po godzinie 13. Tak a propos Grety, to nagranie powstało w Tennessee, a za produkcję i współprodukcję odpowiada Mike Elizondo, który współpracował z Sheryl Crow, Avenged Sevenfold czy zespołem Mastodon. Czekamy na nową płytę. Jak tylko coś więcej będziemy wiedzieć na ten temat, błyskawicznie Was o tym poinformujemy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A póki co, to ja myślę, że możecie już wejść na nasze strony internetowe antyradio.pl, sprawdzić, czy nowa Greta Van Fleet jest na turbotopie i jak coś, to klik głosować, bo nic bez Was.

0: Save a Prayer. Kiedyś Duran Duran. W antyradio przed chwilą Eagles of Death Metal. 23 minuty po godzinie 13. Czy będzie dzisiaj coś z repertuaru Thin Lizzy? Myślę, że tak, no bo jest rocznica. Do tego dzisiaj jeszcze wrócę w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Będę miał dzisiaj także dla Was zaproszenia na fantastyczny koncert w Stodole na 9 czerwca.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Produkcja Nie Hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: My pracownicy

0: Tajemnica Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest. History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Arctic Monkeys w Lokomotywie w Antyradio. Tak pięknie. Do I Wanna Know za nami na 22 minuty przed godziną 14. Państwo dopytują o stodołę. Słusznie kombinujecie. Pan Tom pojawi się 9 czerwca. Tom Morello na koncercie w Warszawie 9 czerwca. Przede mną kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie, które chętnie oddam w wasze ręce, ale będzie trzeba sobie na nie zasłużyć. Szczegóły już niebawem.
1: Is this some sort of hip music that-

0: troszeczku kończymy pierwszą część dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio, bo niespełna 6 minut pozostało do godziny 14, a to oznacza, że za chwil kilka prawda Antyradia, czyli rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze. Muzycznie najważniejszą rzecz będę miał dla was po 14, bowiem kilka podwójnych wejściówek na koncert Toma Morello w warszawskiej Stodole 9 czerwca. Poza tym słówko jeszcze szepnę o koncercie Metallica z Chorzowa, bo jest już dostępny w sieci. Nie wiem, czy wiecie. Wspomnę o tym, bo warto.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zakaz porno i zakaz telefonów dla dzieci. Rząd przyjął pakiet przepisów. Patryk Jaki ma stracić immunitet w tle nieprawidłowości w służbie więziennej. Sprawa wschodniej obwodnicy Warszawy wraca do punktu wyjścia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Pornografia nie dla dzieci. Rząd przyjął pakiet ustaw, które m.in. mają doprowadzić do skutecznej weryfikacji wieku internautów. Poza tym mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu. Do tego projekt, który wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, mówi premier Tusk.
2: To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Będziemy musieli cały czas tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem. To jest uzależnienie, to co szczególnie szkodliwe tych najmłodszych, od internetu. Telefonów komórkowych, platform, komputera, gier, etc.
0: Zakaz ma wejść w życie 1 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Patryk Jaki ma stracić immunitet, być zatrzymany i przymusowo doprowadzony na przesłuchanie. Wniosek w tej sprawie trafił już do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o nieprawidłowości w funkcjonowaniu służby więziennej w latach rządów PiSu. Jaki miał przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków. Chodzi o ręczne sterowanie polityką kadrową. Sam zainteresowany komentuje, że władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy, drogi, która miała być gotowa już rok temu, jak nie wcześniej. Procedury startują w zasadzie od nowa przez bałagan w papierach i biurokrację. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
3: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
0: Projekt ma być gotowy w 2030, a droga w 2036 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosiarki wyjechały w teren. W Gliwicach ruszyło przycinanie traw w pasach drogowych. Zarząd Dróg Miejskich Jadwiga Jagiełło-Stiborska.
4: To jest kwestia bezpieczeństwa. Nawet już nie jakiejś estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Trawy, krzewy nie mogą zasłaniać widoczności, nie mogą powodować, że ktoś kogoś nie dostrzeże.
0: W Gliwicach tylko w pasach drogowych znajduje się ponad 2 miliony metrów kwadratowych trawników, które wymagają regularnej pielęgnacji. Kosiarki będą po kolei w każdej dzielnicy.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Słonecznie w większości kraju, na termometrach w granicach 24 stopni. Z czasem będzie się chmurzyć na wschodzie, niewykluczone burze. IMGW ostrzega przed nimi alertem 1 stopnia od Mazur i Podlasia przez wschód Mazowsza po Podkarpacie. Jutro burzowo na południu, na zachodzie może pokropić.

0: Erste Bank Polska. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: coś w sobie tajemniczego. Oj, mają. Afghan Wigs.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tymczasem 12 minut po godzinie 14. Wtorek, 2 czerwca. Tomasz Kacprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu i informuję, że jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć i usłyszeć cały koncert, jakim Metallica zagrała 19 maja w Chorzowie, zespół udostępnił cały koncert w sieci. Metallica oglądało na Stadionie Śląskim, przypomnę, 90 tysięcy fanów, ustanawiając rekord frekwencji i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Proszę bardzo, grupa pokłoniła się zespołowi Perfect, wykonując przeróbkę z słynnego nagrania Chcemy być sobą. W oryginalnym tekście bez bicia i tego na Z, jak starsi słuchacze doskonale wiedzą. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, czy warto było wydać pieniądze, czy zaoszczędziliście, wejdźcie i sprawdźcie. Koncert w sieci.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A tymczasem ruszamy oficjalnie z drugą odsłoną Disturbed, Land of Confusion. Państwo się przygotują, za chwilę będzie piekielnie trudne pytanie, wymagające od was ociupinki kreatywności. A do wygrania podwójne wejściówki na Toma Morello do Stodoły. Niebawem.

0: Tom Morello miał wykonać jakiś utwór Bruce'a Springsteena w warszawskiej stodole. To jaka by to była piosenka waszym zdaniem? I dlaczego powinien zagrać akurat ten utwór? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Gdyby Tom Morello miał zagrać jakiś utwór Bruce'a Springsteena w stodole, to jaki to by był utwór i dlaczego akurat ten? Czekam.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amderadiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Co jeszcze? Oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradio, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaków.

0: borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Night Lies za nami. Tymczasem hyt, zaglądamy na muzycznej karty kalendarza, bo 2 czerwca to ważny dzień dla muzyki. Tego dnia urodził się od 1963 roku perkusista grupy The Rolling Stones, jednej z największych rockowych formacji wszechczasów. Prywatnie facet to zapalony, był zapalonym pasjonatem hippiki. Bywał częstym gościem w Polsce, gdzie w Janowie Podlaskim brał udział w aukcjach koni czystej krwi arabskiej. Swoją drogą też we wsi Dalton wraz z żoną Shirley założyli własną hodowlę. Charlie Watts urodził się w 1941 roku, niestety odszedł w 2000.

0: Całuśnie kończymy drugą część dzisiejszej Lokomotywy Antyradio. Kiss. Tytułowe nagranie z płyty sprzed lat Lead Up. Na 6 minut przed godziną 15. Za chwil kilka prawda antyradia, czyli rzeczy najważniejsze, a po 15 nagradzam. I zaglądam oczywiście do skrzynki mojego listonosza.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowuściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Bo z mediaexpert taniej masz. Morliny są gorące.
14: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: zależności od sklepu. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: 120 miliardów złotych wydane. Rząd z podsumowaniem maratonu podpisywania umów zbrojeniowych. Handlarze narkotykiem zombie namierzeni w Śląskiem. Odstrzał kormoranów niewykluczony. Bruksela rozważa zielone światło.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 62 umowy na sprzęt o wartości 120 miliardów złotych. Resort obrony podsumował maraton zawierania kontraktów dla wojska za unijną pożyczkę SAFE. Zaraz rusza kolejny, podpisywania umów wspólnie z innymi krajami. Chodzi na przykład o negocjacje z Hiszpanami o kupnie dwóch latających cystern. Terminu na podpisanie umów na tym etapie nie ma, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wszystkie kontrakty, które teraz będziemy zawierać, nie są zwolnione, wręcz mają ten sam nakaz dostarczenia sprzętu wojskowego do 2030.
0: Zakup powietrznych tankowców polskie wojsko miało w planach od lat. Pierwsza transza z SAFE, czyli 6 miliardów euro, jest już na koncie BGK. Kolejny przelew jesienią po rozliczeniu pierwszych kontraktów.
1: Prawda Antyradia.
0: 5,5 kg narkotyku zombie miało trafić na rynek w Śląskiem. Śledczy namierzyli trzy osoby, które miały handlować substancją alfa PVP, przy której narkotyki pokroju kokainy są jak cukier puder. Zatrzymania były w Bielsku Białej i okolicach. Podejrzanym grozi nawet 12 lat więzienia. Dwie osoby zostały aresztowane.
1: Prawda Antyradia.
0: Odstrzał kormoranów. Wkrótce z błogosławieństwem Unii Europejskiej. Bruksela chce wydać zezwolenie, bo ptaki mają masowo wyjadać ryby z rzeki Mórz, a potem defekować toksycznymi odchodami, które niszczą drzewa. Pod wnioskiem w czasie spotkania ministrów rolnictwa w Brukseli podpisało się 9 państw, w tym Polska. Przeciwnicy są m.in. wśród ornitologów. Zamiast strzelać, warto zastanowić się na przykład nad pomocą hodowcom, mówi profesor Marcin Polak z UMCS w Lublinie.
3: Wspieranie też na przykład właścicieli stawów w różnych metodach ochrony tych ryb poprzez właśnie tworzenie siatek. Takie bardziej aktywne metody poszczenia na przykład za pomocą dronów albo przy pomocy jakichś ptaków hodowlanych, sokolniczych.
0: Od 79 roku kormoran czarny należy do gatunków chronionych w Europie. Szacuje się, że jest tu około 500 000 par.
1: Prawda Antyradia.
0: Falstart na kąpielisku w Zakrzówku w Krakowie. Na rozpoczęcie sezonu zamknięcie obiektu. W wodzie zaobserwowano nieznaną substancję. Do czasu ustalenia, co to jest, nie można się tam moczyć. 2,5 minuty po 15:00. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Spadek frekwencji o prawie 70% notuje Mandalorian and Grogu. Nowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen nie przekonał do siebie amerykańskich widzów. W innych miejscach świata spadki nieco mniejsze, ale też niemałe. O mniej więcej połowę. W sumie film zebrał prawie 250 milionów dolarów. Żeby wyjść na zero, potrzebuje dwa razy więcej. Tymczasem Obsesja, która w zasadzie nie miała budżetu, ma już na koncie prawie 150 milionów dolarów. Inny horror, też młodego reżysera, sera Backrooms, na start zgarnął prawie 120 milionów dolarów, a kosztował 10. Clint Eastwood na emeryturze. Jego syn Kylie poinformował, że ojcu wystarczy. Ma już skończone 96 lat. Jego ostatnim filmem był Przysięgły numer 2 z 2024 roku. Na wielkim ekranie był krótko, bo wytwórnia Warner Bros. Ograniczyła jego kinową dystrybucję.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Słonecznie w większości kraju, na termometrach w granicach 24 stopni. Z czasem będzie się chmurzyć na wschodzie, niewykluczone burze. IMGW ostrzega przed nimi alertem pierwszego stopnia. Od Mazur i Podlasia przez wschód Mazowsza po Podkarpacie. Jutro burzowo na południu, na zachodzie ma pokropić.

0: mądrego rockowego grania i to brzmienie wasóweczki na samym początku. Miód Malina, Europe, One on One, już niebawem w Polsce.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Będzie jubileusz słynnej płyty The Final Countdown. Będą też zaproszenia w Antyradiu na koncert, który odbędzie się jesienią na warszawskim Torwarze, jak dobrze o tym pamiętam. Tymczasem Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu i zaczynam część od cytatów. The Ghost of Tom Joad. To idealne przecięcie światów obu tych artystów, które w Warszawie wybrzmiewałoby z potężną siłą. Tom Morello nie tylko coverował ten utwór z Rage Against the Machine. Morello przez lata występował ze Springsteenem na żywo, a jego solówka gitarowa z koncertu w Anaheim, chyba 2008 rok, przeszła do historii rocka jako jeden z najbardziej spektakularnych popisów gitarowych XXI wieku. Usłyszenie tego na żywo w Polsce to marzenie każdego fana rocka, napisał m.in. Tomek. A tutaj mam jeszcze informację od Artura, który typuje Adam Rice Again, a Kane. Motyw gitarowy z początku tego utworu, potem oczywiście wskakuje po zwrotce jeszcze raz, to typowy element zagrywek Toma, rytmicznie i brzmieniowo. Włącznie ze stylem solówki, z którą przechodzi Bruce. Takie wstawki wplatał Morello, zwłaszcza w wersjach koncertowych Rage Against the Machine. Swoją drogą grałem w liceum chyba w 1994 roku z moim zespołem całą pierwszą płytę Rage Against the Machine na gitce i byłbym rad z tego biletu. No to bądź rad, Artur i Tomek. Między innymi sprawdźcie maile, bo do was pofrunęły podwójne zaproszenia na koncert Toma Morello, który odbędzie się 9 czerwca w warszawskiej Stadole. Gratuluję!
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A kolejne niespodzianki już niebawem. Nasłuchujcie uważnie Antyradio, bo naprawdę sporo mamy tych zaproszeń. Wszystkie bez mała pofruną w waszą stronę w swoim czasie.

0: To the Hills i Iron Maiden. Czy ten utwór zagrają w Hradec Kralowe? No ktoś z was pewnie się przekona. Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon to między innymi gwiazdy, które zaprezentują się w Czechach na festiwalu Rock for People. I na ten festiwal mamy dla was zaproszenia. Albo karnet od 10 do 13 czerwca, albo bilet na 14 czerwca. Słuchajcie uważnie Antyradia, bo takie zaproszenia mogą pojawić się naprawdę w każdej chwili. Być może także i kilkanaście minut. Nie wiem, sprawdzimy.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden.

0: Biscuit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Ex-

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. David Gilmour znów w studiu nagraniowym. Zdjęcia, muzyka przy pracy wrzuciła do sieci jego partnerka, podpisując je krótko. W studio w tym tygodniu znacznie chłodniej niż na zewnątrz. Konkretów nie ma. Gilmour jednak już po wydaniu ostatniej płyty Luck and Strange mówił, że ma tyle materiału, że kolejny album to kwestia niedługiego czasu. Czekamy i trzymamy kciuki za koncerty. Właśnie, koncerty. Jack White po tym, jak ugotował wczoraj warszawską stodołę, dziś da popis w krakowskim klubie Studio. Otwarcie drzwi o 18:00, o 19:00 na scenę wejdzie Cinnamon, o 20:00 Jack White. A propos koncertów w stodole, zdjęcia są już na stronach White'a. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
3: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

API Miss Murder za nami. Tymczasem Bartek mi przypomina, że w 78 roku, 2 czerwca, grupa Thin Lizzy wydała podwójny koncertowy album Live Dangerous, nagrany w trakcie występu w Filadelfii, Londynie i Toronto, gdzie Thin Lizzy występowali wraz z grupą Jonet Fox and Brad Reputation. Bardzo dziękuję za ten mail. Przy okazji to była ostatnia płyta z udziałem Briana Robertsona, który odszedł z Thin Lizzy i stworzył grupę Wild Horses.

0: weszli z takim przytupem jak The Hives. Przed chwilą aż poszła para.
1: Że aż tak?
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry, uśmiechnięci państwa, to dopiero wtorek. Trzeba dowieść ten uśmiech
1: no,
0: do
1: piątku. Ale to jest taki krótki, no właśnie wiesz, to jest krótki tydzień, nie? Bo środa już jest
0: faktycznie.
1: Jak piątek.
0: Czyli u was też trochę będzie już weekendowo jakby?
1: Będzie, słuchaj, będą polecajki na długi czerwcowy weekend, będą bardzo ciekawe muzea w Polsce, nawet nie wiedziałam, że takie istnieją.
2: Będzie również kielecki crossover mitycznego świata Odysei i biblijnej postaci Onana.
1: I wejściówki na fantastyczny festiwal w Hradec Kralowem.
0: O,
2: i Sandro Coelho.
0: Oj, proszę was. Teraz wszystkie takie ramy odrzućcie, wrzućcie swing, no bo się zacznie po 16. Jakich znam to?
2: Swingowanie.
0: Będzie ciekawie. Do jutra. Bye, bye.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Patryk Jaki komentuje zarzuty, jakie chce mu postawić prokuratura. Zasiłki dla poszkodowanych przez tornado są już w drodze. Stacja kolejowa Gliwice-Łabędy gotowa w połowie. Częściowo nawet działa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. To szczyt absurdu. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek ministra sprawiedliwości o uchylenie mu immunitetu europosła, a także jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Ma to związek z domniemanym przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków w czasie, w którym nadzorował służbę więzienną. Chodzi o mianowanie funkcjonariusza, gdy toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Zakończyło się kontrolą sądową, dla niego korzystnie, stwierdził Patryk Jaki.
2: Jedna wielka, nieprawdopodobna hucpa, żałosny, śmieszny wniosek. On przejdzie do historii jako jeden z najśmieszniejszych, najbardziej żałosnych wniosków, jakie zostały sformułowane w historii III Rzeczpospolitej.
0: Procedura uchylenia immunitetu europosłowi może potrwać nawet pół roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Poszkodowani przez tornado mogą już otrzymywać pierwsze zasiłki. Wnioski zaczęły napływać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Żywioł uderzył w weekend we wsi Balcarzowice. Kilkanaście budynków zostało uszkodzonych, a kilka nie nadaje się do zamieszkania.
1: Prawda Antyradia.
0: Na półmetku są prace przy przebudowie stacji kolejowej Gliwice-Łabędy. Kolejarze budują tam nowe perony i torowisko oraz nowy wiadukt. Do tego powstanie również węzeł przesiadkowy oraz nowy układ dróg.
3: Pasażerowie mogą już częściowo korzystać z peronu trzeciego. Dyrektor projektu z ramienia PLK Tomasz Gasztych.
4: Natomiast po zakończeniu budowy sąsiedniego peronu, czyli peronu drugiego, to będzie to uruchomione w drugiej połowie przyszłego roku.
3: Kierowcy również już niedługo pojadą po niektórych nowych drogach. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochut.
5: Aktualnie kończymy przebudowę układu drogowego od strony ulicy Strzelców Bytomskich i Przyszowskiej. Planujemy na przełomie lipca i sierpnia w ograniczonym zakresie dopuścić ruch samochodowy w tym rejonie.
3: Cała inwestycja ma zakończyć się na początku 2028 roku. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Tysiące pasażerów koczuje na lotnisku imienia Jana Pawła II. To główne lotnisko portugalskiego archipelagu Azorów. Od soboty utrzymują się tam mgły i w związku z tym odwołano ponad 200 lotów. Podróżni dostali łóżka polowe i czekają.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 26 stopni we Wrocławiu, 21 w Rzeszowie, 19 w Gdańsku. Kropi miejscami w pasie od Mazowsza po Podkarpacie, na Podlasiu grzmi. W pozostałej części kraju raczej słonecznie, jutro po południu i wieczorem deszcz na zachodzie, na południu burze. W czwartek pokropi na Wybrzeżu, Mazowszu czy w Lubuskiem.

0: Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Chris Cornell na dobry początek. Parę z głośników Tomaszem Wrożo-Obertyn
3: i Sandra Hajduk-Popińska. 3 minuty po godzinie 16. Para z głośników mówi wam dzień dobry.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Deep Purple, fantastyczny kawałek. Im dłużej go słucham, tym bardziej go kocham za te organy, za to ostinato, za to energię. Poza tym to nasi koledzy od jakiegoś czasu.
2: Tak, możemy tak powiedzieć, spokojnie. Śmiało. Dzień dobry, witamy się z Państwem. Para
1: Sandra
2: Hajduk-Popińska i Tomasz Ambroży-Obert.
1: Buongiorno, dzisiaj do godziny 20 będzie między innymi Sandro Coelho, czyli filozoficzna mądrość, z którą nie wiadomo co zrobić. Znaczy wiadomo, trzeba słuchać Pary zgłośników cały czas do godziny 20, gdzieś w którymś momencie w programie pojawi się Sandro Coelho na dzisiaj i trzeba będzie wtedy zadzwonić i powtórzyć złotą myśl.
2: Mamy też dla Was karnety na Rock for People Festival w Czechach, na którym moc atrakcji rockowych czeka na fanów takiego grania, także słuchajcie nas uważnie.
1: Będzie również kielecki crossover mitycznego świata Odysei i biblijnej postaci Onana. Powiemy również o użyciu środka do walki z dzikimi bestiami w szkole.
2: Oraz o pewnym piekielnym autobusie na Hell.
1: Hell yeah. No dobrze, no to teraz odrobinę pozytywnego przekazu od zespołu Strachy na Lachy. Dzień dobry, kocham cię.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: przejmujący tekst i fenomenalny kawałek Linkin Park, The Emptiness Machines. Słuchacie parę zgłośników, 23 minuty po godzinie 16.
1: Pora na najnowsze doniesienia z Kielc. Moi drodzy, skandaliczne zachowanie w autobusie. 35-latek zaspokajał się na oczach innych pasażerów, donosi portal kryminalki.pl.
0: Kieleccy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz zanieczyszczania wnętrza autobusu komunikacji miejskiej, czytamy.
1: Wpadł po tym, jak świadkowie nagrali całe zajście i udostępnili je w mediach społecznościowych.
0: No cóż, to rzadki w historii motoryzacji przypadek, kiedy to nie kierowca dostanie mandat za jazdę na ręcznym.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey, yo, this-

0: są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
17: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
21: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktu.

0: oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Лена Кравиц. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mystic Festival już czeka. Gdańska Stocznia jest gotowa na Was. Festiwalowiczów. Stoją sceny i inne punkty. Sama impreza startuje jutro. Do soboty zagrają m.in. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Mastodon czy Saxon. Antyradio też do Gdańska jedzie, także możecie liczyć na specjalne programy na żywo i na reporterskie relacje. A, wspomniałem Mastodon, to teraz coś więcej z ich obozu. Zespół właśnie opublikował nowy singiel Your Ghost Again. To zapowiedź całej nowej płyty, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Metallica ciągle gra w uszach? Teraz możesz też popatrzeć. Na kanale YouTube'owym zespołu pojawił się materiał wideo z Chorzowa. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: karnawał absolutnego muzycznego geniuszu w wydaniu Cepelinów i kawałek Kaszmir na antenie Antyradia w parze z głośników 20 minut do godziny 17.
1: Karnawał fantastycznych nagród dzisiaj w parze z głośników. Zaczynamy z konkursem pierwszym na dziś, a to nie jedyny. Festival Rock for People. Jeżeli nie jest wam znane to wydarzenie, to ja tylko powiem, że odbywa się w Czechach, w Hradec Kralovem od 10 do 13 czerwca i my mamy, słuchajcie, dwa podwójne, czterodniowe karnety na tenże właśnie festiwal, na którym zagrają fenomenalne gwiazdy, takie jak Megadeth, Limp Bizkit czy Bring Me the Horizon.
0: Także gra warta świeczki, sami rozumiecie. A dzisiaj jest dzień wyjścia wcześnie z biura.
1: To nie o nas.
0: To nie o nas, to prawda. My jesteśmy z wami do 20 i bardzo się z tego cieszymy. A do was mamy pytanie następujące, właściwie zadanie konkursowe. Używając wyłącznie korpomowy, nazywanej też korpobullshitem, należy stworzyć krótki refren heavy metalowego kawałka. Proszę bardzo, takie oto zadanie. Piszcie na paramaupa@antyradio.pl.
1: Albo dzwońcie pod 321 321 600.
0: No, a my gramy Bad Medicine, Bon Jovi.

0: Gara z głośników w Antyradio.
1: Bracia nasi zaodry, bracia w metalu, a to, że są wyjątkowi, udowodnił ostatnio zespół Metallica, który wykonał utwór Rammstein na swoim koncercie. No i powiem tak, było spoko, ale co, Rammstein to Rammstein.
2: A już za chwilę Hej i Sick, a wczoraj pojawił się konkurs ostatni Będą pierwszymi i taki oto kalambur.
3: Za chwilę usłyszycie najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek udało nagrać się we wszechświecie.
4: 6 miliardów narodów.
5: Cicho, Janusz.
4: Jesteście cicho.
5: Jak zabierają...
4: Cicho!
5: To my...
4: Cisza!
5: My jesteśmy blisko obroni.
4: Cisza!
2: Cisza? No i właśnie, mieliście nie być cicho, tylko odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników. Czas rozstrzygnąć konkurs. Halo, dzień dobry, cześć.
6: Dispert, brzmienie ciszy. Wojtek, kierowca Sosnowca.
2: Tak jest, to było właśnie Sound of Silence i gratulacje, do ciebie wędruje nasz merch.
1: Idziemy już pakować koszulkę, chodź.
2: O, no super, a za chwilę prawda Antyradia, także zanim my zapakujemy koszulkę, wy dowiecie się, co dzieje się na świecie.
7: Hi, this is Jack White.
8: Hello, this is Mark Moffley.
9: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. W świecie ogarniętym chaosem, rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
2: Piotrusz, powiedz I love you.
3: I love you.
2: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: History Channel przedstawia.
8: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
7: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
8: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
7: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Rusza śledztwo w sprawie pożaru hali w Płocku. Na razie bez zarzutów. Jest komentarz byłego już szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej co do pozbawienia go stołka. Pustostany do remontu. Zamienią się w mieszkania komunalne.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura będzie szukać przyczyn dużego pożaru w Płocku. Z dymem poszła hala usługowo-magazynowa. Zapaliła się wczoraj wieczorem. Nikomu nic się nie stało. Pogorzeliska pilnuje teraz policja. Postępowanie śledczych na razie jest prowadzone pod kątem nieumyślnego sprowadzenia pożaru.
0: Prawda Antyradia.
12: Aleksander Miszalski zabiera głos po tym, jak stracił władzę nad Małopolską Koalicją Obywatelską, straciwszy wcześniej urząd prezydenta Krakowa. Struktury partii w regionie rozwiązał premier. Aleksander Miszalski zapewnia, że w pełni akceptuje decyzję zarządu Krajowego Partii i że nadal pozostaje lojalnym członkiem Koalicji Obywatelskiej.
13: Czasami są takie sytuacje w życiu, szczególnie w polityce, że jak się gra drużynowo, to trzeba kogoś posadzić na ławce rezerwowych i przyjmuje tę rolę.
12: Po odwołaniu władz Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powierzył Dorocie Niedzieli funkcję regionalnego komisarza partii.
0: Prawda Antyradia.
12: Polacy szukają pracy w internecie, ale w różnych miejscach. Ponad połowa na portalach z ogłoszeniami, 1/3 bezpośrednio na stronach firm, niespełna 30% w mediach społecznościowych. GI Group, Dorota Zawadzka.
14: Co ciekawe, z portali z ogłoszeniami szczególnie często korzystają osoby powyżej 55 roku życia, co przeczy przekonaniu, że starsi kandydaci rzadziej wykorzystują internet podczas poszukiwania pracy.
12: Coraz częściej Polacy znajdują pracę dzięki poleceniom i informacjom od znajomych o tym, że w danej firmie jest wakat.
0: Prawda Antyradia.
12: Ponad 2 miliony złotych popłynie na remonty mieszkań komunalnych w Katowicach. Miasto chce odnowić w sumie 46 pustostanów. Zakres prac jest spory. Urząd Michał Mendala.
3: Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, renowacja stolarki, czasami zdarzają się remonty podłóg, odświeżenie, malowanie ścian, sufitów, układanie płytek ceramicznych. Zdarza się też konieczność wykonania montażu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami gazowymi i czujnikami tlenku węgla.
12: Zmiana pustostanów w mieszkania komunalne ma się zakończyć jeszcze w tym roku. 2,5 minuty po 17:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: 26 stopni we Wrocławiu, 21 w Rzeszowie, 19 w Gdańsku. Kropi miejscami w pasie od Pomorza po Podkarpacie, na Podlasiu grzmi. W pozostałej części kraju raczej słonecznie, jutro po południu i wieczorem deszcz na zachodzie, na południu burze. W czwartek pokropi na Wybrzeżu, Mazowszu czy w Lubuskiem.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Social Distortion w parze z głośników The Way Things Were. Filozoficzny tytuł. No właśnie, Spinoza, Kant, Immanuel Kant. Wielu było wybitnych filozofów, ale tylko w parze z głośników pojawia się Sandro Coelho. I dzisiaj w programie pojawi się filozoficzna myśl, z którą nie wiadomo co zrobić. A kiedy? No właśnie, nie wiadomo.
1: To musicie słuchać. Wyłapujcie. Tak, bo kto wyłapie, ten ma szansę na powodzenie w Alkowie.
0: Nie, na Merchant Radia.
1: Ale powodzenie w Alkowie też. Dlaczego nie?
0: To dobra, niech
1: będzie. Nagrody tak samo ważne. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie słynną gdyńską linię autobusową numer 666, którą...
0: Hell yeah.
1: Dokładnie, można było dojechać na hell właśnie. W 2018 roku serwis Fronda.pl zażądał zmiany numeru, bo cytuję, godził on w chrześcijański porządek państwa polskiego.
0: PKS Gdynia ugiął się i w 2023 roku przemianował linię na 669, ale diabeł, jak wiadomo, wraca. Od 26 czerwca autobus 666 znów wyruszył na hell.
1: No i słuchajcie, sprawą zainteresował się nawet BBC, mówiąc o polskim piekielnym autobusie. Ja tam bym się bała.
0: No, czego?
1: No, czy to nie będzie podróż, wiesz, w jedną stronę, nie?
0: No, podobno w cenie biletu są też egzorcyzmy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ale jako, że podobnie jak wokalista Smash Mouth, I'm a believer, nic złego nam się nie stanie.
0: A jak, jedziemy.

0: Klasyka rocka w najlepszym wydaniu od zespołu Dio, Holy Diver, 23 minuty po godzinie 17. Klasyki rocka wam nie zabraknie w antyradniu, bo już za chwilę między innymi Dżem Czerwony jak cegła, a my mamy dla was dzisiaj jeszcze czterodniowe karnety na festiwal Rock for People w Hradec Kralove w Czechach. No i ponieważ dzisiaj jest dzień wyjścia wcześniej z biura, to prosiliśmy o to, żeby używając wyłącznie korpo mowy stworzyć krótki refren heavy metalowy.
1: No i możecie nam taki refren wysłać jako propozycję w mailu, tak jak na przykład zrobiła Agnieszka. Aga, będę próbowała intonować dobrze, jakby były jakieś zażalenia, to pisz. Uwaga! Status open issue, nocna eskalacja. System w czerwieni, pełna degradacja. KPI jak cień nad procesem nam trwa. Action required i znów ta sama gra. Workflow się łamie, ale plan is intact. Feedback w chaosie robi metalowy krak. Deliverables płoną, lecz trzymamy ton. Korporacyjny mrok i heavy metal on.
0: Fantastyczne, chciałem użyć słowa, za które przyjechałaby Krajowa Rada. Tak. Nie, bardzo dobrze, ale jeszcze lepiej, gdybyś to wykonała osobiście, własnym organizmem, także można dzwonić. 321-321-600 do wygrania bilety na festiwal Rock for People. Czekamy.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest! ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING.

0: Zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jimi Hendrix.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nie ma rozpadu, jest raczej wzięcie się w garść. Greta Van Fleet po zasianiu wątpliwości wśród fanów tajemniczym wideo teraz publikuje nowy singiel. Zespół pokazał światu utwór Play Your Games. Na informacje co dalej czekamy. Nocny kochanek też na Poland Rock Festival. Zespół wróci na scenę po tym, jak został laureatem Złotego Bączka w kategorii Zespoły Polskie. Z zespołów zagranicznych wygrało Dirty Shirt. Poland Rock Festival potrwa w tym roku od 30 lipca do 1 sierpnia, a wystąpią m.in. Godsmack, Dropkick Murphys czy Lipa Lee. Zróżnicowane, świeże i mocne. Takie podobno będą nowe kawałki od Disturbed. David Drainman jest pewny, że fani będą pozytywnie zaskoczeni. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników w Antyradio. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
1: Wszechświat sprzysięga się, by spełnić twoje marzenia, ale ZUS nie.

0: plus 50 do mocy silnika. Jeśli takie kawałki zabieracie ze sobą w podróż, Van Halen, You Really Got Me. 20 minut do godziny 18. Para z głośników wciąż bucha.
1: Mi wszystko furczy po tym Van Halen. No
0: jak
1: dobrze,
0: wentylator,
1: zmieniamy temat. Łamiąca wiadomość z Opola, moi drodzy. Ktoś rozpylił środek do odstraszania zwierząt. Ze szkoły podstawowej ewakuowano 183 osoby.
0: Informacje o zdarzeniu opolskie służby otrzymały w godzinach porannych. Słuchajcie, na miejsce natychmiast skierowano strażaków.
1: Równolegle ze wsparciem medycznym specjalistyczne zastępy rozpoczęły procedurę identyfikacji uwolnionej w budynku substancji. Pomiary wykazały, że rozpylony został silny środek przeznaczony do odstraszania zwierząt.
0: No, jak przekonuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, fakt, że spray na dzikie bestie skutecznie zadziałał na nastolatków, pokazuje tylko, z czym na co dzień mierzą się pedagodzy.
1: Drugą nóżkę to by człowiek Agnieszkę Chylińską zacytował, ale po co?
0: Ale po co, dokładnie.
1: A Agnieszkę pozdrawiamy.
0: A Sandro Coelho się już zacytował na naszej antenie być może, a może dopiero się pojawi. Jeśli usłyszeliście Sandro Coelho na dzisiaj, to natychmiast dzwońcie i powtórzcie mądrość, którą usłyszeliście. 321-321-600 do wygrania. Merch Antyradia, teraz Kings of Leon.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Nothing here to see.

0: System of a Down dla fanów tego brzmienia ma wyjątkową niespodziankę w Polsce, bo aż na dwóch koncertach na Stadionie Narodowym 18 i 19 lipca zagrają panowie.
1: A my mamy dla was dwa podwójne, czterodniowe karnety na festiwal Rock for People 10-13 czerwca w Hradec Kralowe. No a dzisiaj jest dzień wyjścia wcześniej z biura, więc prosiliśmy was, żebyście i prosimy nadal, żeby używając wyłącznie korpomowy stworzyć krótki refren heavy metalowego kawałka. 321-321-600.
2: Cześć, tu Darek. Chciałem zaśpiewać wam moją pieśń Korpo pod tytułem Apokalipsa KPI.
1: Dobre.
2: KPI, KPI, niech zapłoną dashboardy dziś. KPI, KPI, synergią zniszczmy resztki sił. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: No, my tu
1: szczęść Boże. Super, fajnie. Czekamy na kolejne propozycje. Możecie również pisać.
0: paramaupa@antyradio.pl.
1: A już za chwilę Prawda Antyradia.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
4: Zarzuty usiłowania zabójstwa dla byłego już żołnierza WOT-u. 31 miliardów złotych z KPO już na polskich kontach. Ocean i wyspy z roślin planują posadzić drogowcy w centrum Warszawy.
5: Prawda Antyradia.
4: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Dożywocie grozi 47-letniemu żołnierzowi Wojsk Obrony Terytorialnej. Czesław R. w niedzielę wieczorem w okolicach Łęcznej oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Dziś lubelska prokuratura postawiła mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W czasie ataku podejrzany był pijany. Utrudniał też świadkom udzielanie pomocy. Jego ofiara walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała. Mowa jest o 70-70% powierzchni ciała.
4: Jeszcze dziś były już żołnierz trafi do aresztu.
5: Prawda Antyradia.
4: 31 miliardów złotych z KPO trafiło do Polski. To pierwsza część pieniędzy z tegorocznej puli KPO, mówi minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku.
4: W sumie w tym roku Polska dostanie około 100 miliardów złotych z KPO.
5: Prawda Antyradia.
4: 100 tysięcy złotych kary dla ministra sprawiedliwości. Tak zdecydował Urząd Ochrony Danych Osobowych. Tłem sprawy jest afera hejterska w czasach, kiedy resortem rządził Zbigniew Ziobro. Według urzędu nie zadbał o uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych osobowych sędziów.
5: Prawda Antyradia.
4: Archipelag powstanie w Warszawie. Drogowcy ogłosili przetarg na stworzenie wysp i oceanu wokół Palmy przy Rondzie de Gola z roślin.
8: W centrum Warszawy powieje egzotyką. ZDM Maciej Dziubiński.
9: Samotna palma otoczona morzem.
8: Będą wyspy.
9: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie.
8: Kocimiętka i szałwia będą udawać wodę.
10: Codziennie będę opływała jakże luksusową wyspę wokół palmy.
8: Na archipelagu będzie miejsce dla łapiących piratów drogowych.
9: Pozostawimy na rondzie de Gola zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
8: Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: 2,5 minuty po 18. Pełna kultura. Zapraszam. Sean Anders ma zagrać inspektora Gadżeta. Ponoć Disney przymierza się do nakręcenia kolejnego filmu aktorskiego na bazie animacji z lat 80. Ponad 20 lat temu w tej roli wystąpił Matthew Broderick. Na razie nie ma daty premiery tego nowego filmu. Jest za to przesunięta data premiery gry Fable. Tytuł miał zadebiutować w tym roku, ale złapał poślizg i ma się ukazać dopiero w lutym przyszłego roku. Seria ma już ponad 20 lat historii. Nadchodząca odsłona ma ją wskrzesić. Akcja jest osadzona w baśniowej krainie Albion, a gracze dostają dużą swobodę działania. Tymczasem wskrzeszenie Bonda w formie gry wyszło nieźle. Twórcy 007 First Light chwalą się, że rozeszło się już ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Recenzje zwykłych ludzi, jak i znawców tematu jednoznacznie pozytywne. Na razie w okolicach 9 na 10.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
4: termometrach od 16 stopni w lubelskim Zamościu do 26 w lubuskich Słubicach. W większości kraju raczej słonecznie, jutro po południu i wieczorem deszcz na zachodzie, na południu burze. W czwartek pokropi na wybrzeżu, Mazowszu czy w Lubuskiem, w piątek ulewy na zachodzie, popada prawie wszędzie.
5: Sponsorem programu były militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
11: Druga połówka drugiej połówki dnia, zainaugurowana Sandra Hajduk-Popińska.
12: Tomasz Ambroży Obertyn i piosenka Tomek dla ciebie.
11: O, super, fajnie, dzięki.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: W komercyjnych stacjach radiowych często mówi się, że coś będzie hitem, bęgerem. No to ja mam takie poczucie, słuchaj, że u nas w Antyradiu prawdziwym bęgerem będzie właśnie ten numer i że latem będziemy go nucić, bo naprawdę fajnie to brzmi. Lips, Emily Wolf i Eagles of Death Metal.
2: Oj, będzie bęger. Dobrze, kochani, my również trzymamy oko na pulsie spraw ważnych i tych mniej ważnych. Kilka miesięcy temu premier Donald Tusk powołał 20-osobową Radę Przyszłości. Nie wiem, czy słyszeliście. Organ, który miał wskazać działania, które uczynią z naszej ojczyzny krainę mlekiem i miodem płynącą. Jak ustalił serwis Telepolis, do tej pory odbyły się dwa oficjalne posiedzenia Rady w formule stacjonarnej.
1: Na tym jednak sprawa się nie kończy. Członkowie mają debatować także w podgrupach.
2: Także jeśli chodzi o konkrety, to no na razie brak.
1: No żeby było jasne, Rada Przyszłości to organ społeczny i członkowie nie dostają żadnych publicznych pieniędzy.
2: Czyli Rada Przyszłości przewidziała jednak przyszłość.
1: Jak to?
2: No, odkryli, że w przyszłości również będzie obowiązywała stara zasada. Za darmo to najwyżej boli gardło.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: My tu w Antyradiu żadnej rady nie mamy i działamy sami. To się miało rymo, sami działamy. Do,
2: to ciekawy
1: rym. Słabo rymuje.
2: To jest taki rym, no nieczęstochowski. Dobrze, Three Doors Down już teraz.

0: bo w życiu warto nie być kolejną cegłą w ścianie. Warto wziąć przykład z tego tekstu. Tomek, nie śmiej się,
1: nie,
0: sam
1: nie
0: trochę
1: śmieję.
0: Już dzisiaj
1: już
0: był.
1: Już myślałem, że powiesz, bo w życiu ważne są tylko chwile.
0: No tak, Sandro Coelho był i Sandro Coelho wróci, więc jeżeli ktoś wyłapał w porę, no to niebawem dowiemy się, kto.
1: A jeszcze jest szansa, żeby zadzwonić, jeśli zapamiętaliście, tak, jak jest Sandro Coelho na dzisiaj. 321-321-600. No a teraz mamy dla was propozycję na czerwcowy weekend i to nie byle jakie. W Polsce działa kilka muzeów, przy których Louvre wygląda jak nudna przychodnia.
0: No tak, bo na przykład, nie wiem czy wiedzieliście, w Bydgoszczy można zwiedzić Muzeum Mydła i Historii Brudu. Hmm. Tam jest wszystko o mydle, o toaletach na przykład. W Łowiczu z kolei czeka Muzeum Guzików, gdzie eksponaty należały do Jana Pawła II, Sapkowskiego, Jaruzelskiego. Nawet, słuchajcie, ten ostatni nosił swój guzik przy ogłaszaniu stanu wojennego. A w Kaliszu z kolei znajdziecie Muzeum Wszystkiego. 11 piwnicznych sal pełnych przedmiotów stałych dziejów ludzkości, niektóre nawet z XVIII wieku.
1: 11 piwnic wszystkiego, tak, ktoś uzbierał. To mnie jednak zaintrygowało, muszę ci powiedzieć.
0: No, słuchaj, psychiatrzy nazywają to zjawisko inaczej, ale u nas to dziedzictwo kulturowe.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.

0: To piosenka o Morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Nice.

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
3: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Lista z głośników w Antyradiu.
1: Venus and Royal Republic na antenie Antyradia, 36 minut po godzinie 18. Pora rozwiązać konkurs, w którym do oddania mieliśmy dwa podwójne zaproszenia na Rock for People. To jest festiwal w Czechach z fantastycznym line-upem. No i pytanie konkursowe brzmiało: wymyśl refren heavy metalowego utworu w oparciu o korpogatkę, tak zwaną.
2: Tak, bo dzisiaj jest dzień wyjścia wcześniej z biura.
1: Tak jest. Jednym ze zwycięzców jest Darek. Darek, który napisał nam korpo pieśń bardzo długą, więc ja tylko zacytuję może refren. KPI, niech zapłoną dashboardy dziś. KPI, synergią zniszczmy resztki sił. Roadmapa krwawi, budżet łka, a leadership już pomysł ma. Q4 nas ciąga, nie ma szans.
2: Boże, brzmi ja demonicznie, ale nie zrozumiałem.
1: No
2: ale
1: właśnie,
2: fajne.
1: Ja też nie, ale brawo, Darek, idziesz na
2: ten ale festiwal. Mamy jeszcze maila od Marii, dobrze zapamiętałem?
1: Od naszej słuchaczki.
2: Nazwijmy ją Maria umownie.
1: Ja ci zaraz powiem. No, a ty
2: która,
1: mów,
2: tak. nagrała nam głosówkę na mailu. Proszę bardzo, jaką ty masz propozycję?
3: A może by tak w stylu Rammstein?
2: No jasne.
3: Office, work, target, arbeit, ganze woche, a pieniędzy oni trochę.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: W wolnym tłumaczeniu ganze woche, czyli cały tydzień roboty i nie ma hajsu. No, to, tak to już jest.
2: Doskonała twórczość, tylko w Antyradio, tylko w parze z głośników. Gratulujemy wszystkim, którzy do nas dzwonili i pisali maile. No a zwycięzców już mamy. Natomiast czy komuś udało się rozszyfrować, jaki był Sandro Coelho na dzisiaj, powtórzyć?
1: O, to się dowiemy niebawem.
2: Tak, a teraz Red i Ordinary World.

0: głośników w Antyradiu.
1: Za tym skocznym kawałkiem kryje się bardzo dobry tekst Måneskin, I Wanna Be Your Slave, w parze z głośników 6 minut do godziny 19.
2: Dziś w parze z głośników grasował Sandro Coelho, wasz ulubiony domorosły filozof.
1: No, grasował i trzeba było słuchać nas uważnie, a jak tylko się wychwyci, jaka była dzisiaj mądrość na dzisiaj, trzeba by było zadzwonić. No i sprawdźmy, czy ktoś wysłyszał Sandro Coelho na dzisiaj. Dzień dobry, co tam, jak to szło?
3: Płomień ty tak. Wszechświat sprzęga się, żeby spełnić twoje marzenia, a ZUS nie. Pozdrawiam.
1: No to sprawdźmy. Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
4: Wszechświat sprzysięga się, by spełnić twoje marzenia, ale ZUS nie.
1: No i pięknie, brawo! Gratulacje.
2: Buziaki od samego Sandro Coelho.
1: Już za chwilę Republika i telefony.
5: Hi, this is Brian from AC/DC.
6: Hey you guys, it's Beth Hart.
7: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Doskonała formacja Maynarda Jamesa Keenana, A Perfect Circle i utwór Starless. Nowość, a ja tylko przypomnę, że już niebawem, bo 10 czerwca grupa ta da koncert na warszawskim Torwarze, no i to jest prawdziwa gratka nie tylko dla fanów Tula, myślę.
1: No a przed nami, słuchajcie, długi weekend, niezależnie od tego, czy będziecie spędzać go w robocie, czy będziecie grillować gdzieś na łonie natury, pamiętajcie, żeby mieć antyradio włączone, bo zapewniamy najlepszą porcję najlepszego rocka na świecie. No, a w długi weekend, świątek, piątek czy niedziela, w sobotę akurat od 7 do 10 ja zapewniam porcję 10 pysznych, gorących, parujących bzdur, które układam w formę listy przebojów, czy 10 największych absurdów minionego tygodnia w śniadaniu ustyranego. To takie śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości.
0: Jaka Audrey Hepburn, takie śniadanie u Tiffany'ego. Ale pamiętajcie też, że
1: Audrey
0: będzie...
1: Hepburn 20 kg później.
0: Że od jutra Mystic Festival, no i będzie tam nasza ekipa antyradiowa, a my jako para z głośników też będziemy grali, także będzie wszystko i więcej.
1: No a już teraz, Are You Gonna Be My Girl? Jet.

0: Też między innymi Julka Szeremeta, czyli nasza srebrna medalistka. Goście będą naprawdę zacni, także wybierajcie się, wpadajcie, no bo wiecie jak jest, zaraz będzie ciemno, nie?
1: To jasne, ale już za chwilę Metallica.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: History Channel przedstawia.
5: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.

0: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
1: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
0: Nowa superprodukcja Tom Hanks. II wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No mam słabość do tego utworu, nic na to nie poradzę, ale w końcu gramy najlepszego rocka na świecie, więc trudno się dziwić, mam słabość do wszystkich tych utworów.
1: A ja mam słabość, powiem ci, do tych kapel, które wystąpią na tegorocznym Mystic Festival.
0: Oj, tak.
1: Będzie tam też Antyradio, będzie tam nasza ekipa. Już jutro startuje ten fantastyczny festiwal, między innymi Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Megadeth i wielu, wielu, wielu innych. Down z Philem Anselmo, moim ukochanym, no. Boże, jak ja się w nim kochałam. No już wam zazdrościmy.
0: Jak bardzo się w nim kochałam.
1: Tak bardzo, jak wielką ma on szyję. Zawsze mnie się podobała jego szyja, ale słuchajcie, dobrze, nie o moich preferencjach. Preferencjach, bardziej o tym, że ten festiwal to naprawdę bardzo fajna impreza, tak. Więc jeżeli wybieracie się tam, to podzielcie się z nami zdjęciami, refleksjami na paramaupa.antyradio.pl.
0: Oczywiście. No i oznaczajcie nas koniecznie, jeśli tylko spotkacie naszą ekipę antyradiową na Mystyku, a my będziemy relacjonować wam to, co się tam dzieje w środę, czwartek i piątek po godzinie 19 w specjalnych audycjach na antenie Antyradia. No a teraz w parze z głośników wracamy do grania.

0: my powoli zmierzamy już do końca naszej audycji, ale pamiętajcie, że po parze z głośników samo dobro jeszcze, dlatego że Piotr, Frank Marciniak i Turbo Talk już czekają, żeby zapukać do waszych drzwi i zaserwować wam kawał dobrego rock'n'rolla. No nie inaczej.
1: Co będzie na miejscu pierwszym, co będzie w strefie medalowej, to wszystko okaże się. Pamiętajcie również, żeby głosować na swoich ulubionych artystów w Turbotopie. Po 20 Piotr Frank Marciniak, a za udział wzięli w parze z głośników Sandra Hajduk-Popińska,
0: Tomasz Ambroży-Oberti.
1: Dzięki serdeczne, buźka.
0: Pa!
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top i gramy dziś po raz 2754. Ależ się kapitalna zrobiła pogoda. Jak to zawsze mówię, na pewno w piekle ponownie zaczęli palić dobrymi chęciami i stąd to ciepełko. Proszę Państwa, dziś na liście dwie nowości. 10 w niebie, 5 w piekle, 3 numery bez gazu. Zapowiada się kolejny interesujący wieczór na Turbotopie. A jak to się wszystko poukładało? No jak to jak? Jak kostce Rubika. Po prostu tu przekręcasz, tam ci wychodzi, tu kolorek, tu żółty, tu niebieski, tu czerwony, tu się okazuje, że brakuje, a potem nagle objawia się Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne i cały na biało wjeżdża na Turbo Top 20.

0: Winona Fightery Bumps Away. 19 na turbotopie dziś, jeden obrót w górę, a więc pomaluteńku ruszają w bój. 6 minut po 8 wieczorem Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy grają z reprezentacją Mongolii. Chyba na ten moment jest 6-6, jak dobrze widziałem, i 7 minut do końca spotkania. Nawet niecałe. 7-7 jednak. Alright. Zobaczymy, jak to się skończy. A teraz przenosimy się do Wrocławia, skąd jest kapela, która nazywa się Lyre Orchard. Tak nazywa się ten kawałek i za moment usłyszycie metal z lirą korbową w tle.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Social Distortion, The Way Things Were, 18 na Turbo Topie, a zarazem to druga absolutna nowość. Witamy na Turbo Topie, kwadrans po 8 wieczorem. Zerknijmy tam na meczyk. Polska gra z Mongolią, Polacy 17, a Mongołowie 19 punktów. 2 minuty 45 sekund, to trzeba rzucić. Trafił! As! I mamy remis. Nie, bo tu jest inna punktacja. Przepraszam bardzo. No ale Mongołowie od razu odpowiedzieli. Dajcie spokój, jakie nerwy. Ja nie mogę tego oglądać. Stone Sobe za chwilę na miejscu 17, a to oznacza, że węgierska kapela łapie oddech. I jeden delikatny obrót w górę. Teraz.
1: 17.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Stanley Simmons, Dancing While the World is Ending. To jest 15 na Turbo Topie. Dziś 3 obroty do piekła. I synowie asów z grupy Kiss lecą na łeb, na szyję. 20:32 zakończył się pierwszy występ Polaków na Mistrzostwach Świata 3x3 w koszykówce. Niestety, Mongolia wygrała 21:19. Trudno, co robić? A ja już jestem w Gruzji na meczyku towarzyskim. Gruzja kontra Rumunia, 72 minuty za nami i mamy wynik 1:1. Zobaczymy, kto tu strzeli na 2-1, a może zakończy się to remisem. A tymczasem 5 do piekła, Solum i Knieje. 14.

0: Piękna balladka, The Pretty Necklace, Love Me, 13 na Turbo Topie dziś. Po raz 7 zagraliśmy ten jakże uroczy numer, a on bez gazu. 20:42, Gruzini grają z Rumunami, 1-1, zostało kilka minut do zakończenia meczu. Ale jedna i druga drużyna stara się, żeby wsadzić tego gola i w dobrych nastrojach zakończyć ten wtorkowy wieczór. A tymczasem po raz kolejny do gry wjedzie Kuba Folwarczny na Turbotopie. Dziś zagramy go po raz 10 w zestawieniu i nie odpuszcza. Mimo, że już tyle razy przydzwonił małym palcem o próg. Dwa w górę.
1: 12.

0: The Bullseyes. Pięknie dowieźli nas do miejsca 11, dostając przy okazji za kawałek If Heaven Exists 5 obrotów do nieba. 20:49. Turbo Top. Gramy po raz 2754. Bardzo przyjemny dzień za nami. Wtorkowy. Od rana. Pięknie. Nasłoneczniony. Wspaniale to się wszystko dziś prezentowało, żeby taka pogoda utrzymała się przynajmniej do wszystkich świętych. To byłoby w liściu. Proszę Państwa, dwie nowości. Michał Kisielewski, Ciało Elektryczne na 20 oraz Social Distortion, The Way Things Were na miejscu 18. No ale został jeszcze jeden as prosto z mojej patery. Prosto z Rzeszowa, towar eksportowy. Ziembul. Znakomity tekst. Dobry jest ten numer. Dobry od początku. Działam. CIA o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: Lisa.
1: Ależ ładny lot i przyjąłem to na spokojnie, bo po co się szarpać w życiu, jak życie jest takie piękne? No po co nam jest to potrzebne? I tak przychodzą takie momenty, że czasami dostajemy kopa i lecimy na podwójnym gazie. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Pierwsza dyszka przygotowana, notowanie 2754 trwa. I za moment wszystko będzie się wyjaśniać z każdą upływającą sekundą. A dyszkę otwiera dziś Korn, Reward Scars. Zagramy ich po raz 14 w zestawieniu. Na szczęście szatan do nich nie dzwonił i się o nich nie upominał. I dlatego dziś Korn, mając 3 złota na koncie, gra bez gazu.
2: 10.

0: Le Flower i Hypnozaur. Dziewiątka na turbotopie, dwa obroty w górę. Cały czas jeszcze daleka droga do podium, ale ładnie cyka. O to chodzi, żeby to cykało, żebyście czuli, że to jest rok, że tu jest wszystko tak jak trzeba, że ktoś poświęcił czas, żeby to nagrać i teraz my to gramy, a wy czujecie się spełnieni. I właśnie Hypnozaur wypełnia wszystkie te kategorie. Proszę Państwa, a więc teraz przed nami po raz kolejny zerknijmy na moją czarodziejską paterę. Kto tu się czai? Nie uwierzycie. Insekt. Nikt tego nie puści w Twoim radio. Taki jest tytuł tego nagrania. Okazuje się, że gramy to i zobaczymy, czy tu trafią.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

i Airborne. Ósemeczka na turbo topie dziś Australijczycy bez gazu. Czekają na lepsze czasy. Proszę Państwa, grają towarzysko. Za chwilę będę musiał tu kolegę poprosić z techniki, żeby nam z Makakiem przyłączył na meczyk, bo już tam grają. Nie pamiętam, wiem, że Ghana gra... A, Ghana Walia chyba. Jest taki meczyk do obejrzenia i za chwileczkę przeniesiemy się w te klimaty i zobaczymy, jak sobie radzą na murawie. A przy okazji, jak sobie radzi i Afghan Weeks, Juve Team, siódemka na turbotopie. Czy okazała się szczęśliwa? A skąd? To nie jest tak, że zawsze jest tu świętego Jana. Czasami jest tak, że po prostu trzeba spaść, by iść do góry. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr

To jest piątka na Turbotopie, a dziś dostają od was jeden obrót w górę i już mogą zerknąć na podium. Ale jeszcze chwilę trzeba poczekać, czy tam się w ogóle wdrapią. 21:35, Walia kontra Gana, mecz towarzyski. Minutę sędzia doliczył, za chwilę finał. Na razie bez bramek. Proszę państwa, gdyby ktoś szukał rozrywki, to jak zawsze Święty Mikołaj w Antyradiu, to no po prostu on tu mieszka i co jakiś czas odpala bardzo dobre gadżety. Tym razem zapraszam na 19. edycję Tattoo Fest w Krakowie, Expo Kraków, dniach 13-14 czerwca. Czekam na zgłoszenia. turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, proszę wkleić maila i podać numer telefonu. A dla was od nas Violet w roli Kulba. 4

Beckham i numer Ostatnia propozycja do Turbo Topu prosto z mojej czarodziejskiej patery. Syn Beckhama wziął się za rok i zobaczymy, co z tego wyniknie. Widocznie nie miał talentu do futbolu. Proszę Państwa, zostały trzy najlepsze numery notowania 2754 wtorkowy wieczór. Za chwilę dopiero nabierze przyspieszenia. A dlaczego? Dlatego, bo do gry wiedzie makak i makakofonia. A dziś będzie gościem Michał Wiraszko, a tematem głównym Jarocin Festiwal. Czyli zapowiada się jak zawsze kolejny uroczy wieczór z makakiem. A tymczasem trójka należy dziś do grupy Europe. One on one. W piątek po raz pierwszy zgarnęli złoto, a dziś przyjmują dwójkę i idą do piekła.

Rolling Stonesi z numerem In The Stars, numer 2 na Turbo Topie. Dziś dwa obroty w górę po raz 7 w zestawieniu i ta kapela jest bardzo blisko momentu, żeby wyjąć pierwsze złoto i zapełnić reklamówkę. Zobaczymy, czy to się wydarzy jutro, w czwartek albo w piątek. 21.50 na liczniku, za chwilę Makakofonia i tak jak mówiłem wcześniej, już jeszcze raz powtórzę. Dziś gościem jest Michał Wiraszko, a tematem przewodnim Jarocin Festiwal. A tymczasem, proszę Państwa, po raz 13 w zestawieniu, jeden obrót w górę. Wraca na tron grupa Muse z utworem Cryogen. I to właśnie Muse rozbija bank w antyradiu, zgarniając 6 złoto. Dobrego wieczoru i do jutra.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: Describe what I see. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age on Macacophonia. Baby have fun. And I see where all babies get their goddamn food.
6: In ulicy przeklęty apazbój, który od najmłodszych lat postrach siał, rabował krat. Aż w urocze sidła pięknej uliczennicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark.

0: Dobry wieczór Państwu. Michasiu, przycisk słuchawecki, bardzo Cię proszę o odrobinę. Michał Wirasko z nami. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Z zaskoczenia mnie wziąłeś.
0: Ja wiem, z siebie też wziąłem zaskoczenia, bo jak poszedłem tam, wiesz, do tej amerykańskiej, po wodę dla Ciebie.
1: Porówki.
0: To dziękuję bardzo. Właśnie o niej myślałem, ale zapomniałem, jak się nazywa absolutnie. To się nie zorientowałem, że już mamy wjeżdżać. Tak, ja jestem Piotr Makak-Szarłowski, to jest Makakofonia Baby Have Fun. Z Michasiem będziemy rozmawiali o tegorocznej edycji Jarocin Festival, bo Michał jest dyrektorem artystycznym. Dobrze powiedziałem wszystko?
1: Z zawodu.
0: Się cieszę. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
0: No cudownie, dobry wieczór. Ucałuj i pozdrów tatusia, bardzo cię proszę.
2: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, twojego gościa, i chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Poczekaj sekundę, bardzo cię proszę. Ja chciałem tylko pozdrowić całe kółko antyróżańcowe i peletną skryto słuchaczy i zapytać z drugiej linii. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłem.
0: O, cudownie. To, Reniu, ja jestem gotów na twój wierszyk.
2: W festiwalu Jarocinie jednak, jak Makakosia, audycja sobie w antyradiu płynie. Aby zapłynęła do brzegu celu, mój wierny słuchaczy, przyjacielu. Więc wybierajmy się na festiwal Jarocinie, bo rok żywej życia, muzyki słynie, jak w rokowej rodzinie.
0: Cześć na to.
1: Yes. Dobrze. Bardzo dziękuję.
2: I chciałam ci powiedzieć, Makakusie, że dopiero się usłyszymy w poniedziałek.
0: Dopiero się... Tak.
2: Bo bierę urlop krótki.
0: Ty bierzesz urlop krótki?
2: Tak.
0: A dokąd wyjeżdżasz? Jeżeli to nie tajemnica.
2: Nie będę słuchać antyradia. Słuchaczem będę.
0: Okej, okay. to jest jakiś pomysł zawsze. Trzymam kciuki. Dobrze, przyszłem, a co u ciebie słychać w ogóle, mój drogi?
3: O, też miałem krótki urlop od DPS-u. Odwiedziłem mamę.
0: Czy pamiętałeś, żeby ją pozdrowić od nas i ode mła?
3: Wiesz co, było... było tak...
0: Olał to. Dobra, trudno. Następnym razem.
3: No, może następnym razem, no ale... ten. Chciałem tylko pozdrowić kogoś na antenie i przeczytać wierszyk.
0: Proszę.
3: Więc pozdrawiam całą sieć PIRC, polskiego IRC-a, i wierszyk nazywa się Księżycowy. Leci tak.
0: Pełnia była ostatnio.
3: Wiem. Spijam czarny płyn, wdycham siwy dym, pamiętam księżycowy dzień i księżycową noc. Gdy elektrony mknęły po całym globie, gdy byliśmy między samymi gwiazdami, kiedy grano mistrzowski mecz, a kompozytowe guziki szły w ruch. Księżycowy dzień, księżycowa noc, galaktyka wiruje, planety orbitują. Dziękuję.
0: Okej. Okay. Cześć, jak jest wierszowato?
1: No, powiem tak, dostałem dwa razy z liścia absurdów twarz i jestem z tym bardzo dobrze. Dziękuję.
0: Dziękuję wam bardzo, kochani. Stosunkowo udanej nocy.
2: Pa.
0: No dobrze. O której ty tam będziesz i kiedy?
1: A gdzie?
0: W Jarocinie, na miejscu.
1: W przyszłym tygodniu na przykład, we wtorek i tak co tydzień już pewnie teraz, a zupełnie serio mówiąc, od 16, znaczy ja to będę pewnie od 13 lipca.
0: Właśnie o to pytałem, no, ile jesteś tam wcześniej?
1: No tydzień cały, przyzwoitość by nakazywała.
0: Rozumiem.
1: I doświadczenie.
0: No dobrze, to my za moment się dowiemy, co tam się wydarzy, moi drodzy, a przy okazji zapraszam bardzo serdecznie na antyradiowego Facebooka. Tam obrazki nawet wam zdradzą, kto zagra, a Michał, mam nadzieję, zdradzi informację, o której i gdzie. Charlie Watts ma dzisiaj urodziny. Kojarzysz takiego pana? Na perkusji grał w zespole The Rolling Stones.
1: Jasne.
0: Gdyby nie przeniósł się na inną planszę parę lat temu, to dzisiaj byłby
1: 8-2?
0: Jubilatem.
1: 8-2?
0: 8-5.
1: Wow.
0: Jakoś tak. No to ten. Charlie, that's especially for you, wherever you are.

0: Coś pięknego, 22 minuty temu mina 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. To był taki sprawdzian, czy mama się trzyma dobrze, bo to jej ulubiony utwór, a to jest szósty na albumie A Kind of Magic, który się ukazał 2 czerwca, oczywiście, ale 1986 roku, czyli jubilatka nam się trafiła, moi drodzy. Znaczy, prócz Charlie'ego, ale to wiecie. Tak. Michał prześpiewał wszystko. Jestem zaskoczony, że wybrałeś tylko i wyłącznie muzykę polską. No dobrze, ale Jarocin polską muzyką stoi. Jeden z naszych paciorków, a widziałeś czerwony dywan, który dostałeś z okazji. Tak, widziałeś, bo odpisywałeś. Bardzo dziękuję za udział na antyradiowym Facebooku.
1: Tak jest, jesteśmy ciałem i awatarem w tejże audycji. Jarocin stoi polską muzyką w 100%. Powiedziałbym, że to jest tylko polski rok, tak, nawet bez, z zerowym szowinizmem, ale to jest tylko polska muzyka w tym roku i stawiamy na polską muzykę, dlatego postawiłem na polską muzykę w audycji, ba, powiem więcej, postawiłem na polską muzykę, która w Jarocinie była w roku 86, tak jak A Kind of Magic wychodziło, bo mówimy o koncercie Moja Krew, Twoja Krew, czyli filmie My Blood, Your Blood i ścieżce dźwiękowej do tego dokumentu, powiem przewrotnie, która w tym roku w Jarocinie wybrzmi znowu na żywo, w większości w wykonaniach oryginalnych.
0: Tak, spotkaliśmy się czas jakiś temu z Leszkiem, opowiadał mniej więcej, jak podchodził do wyprodukowania tego, co my wkrótce tam obejrzymy. A ty jak długo rozkminiałeś w głowie, jak to powinno z tym polskim rokiem w tym roku wyglądać?
1: Wiesz, to samo mi się rozkminiło, bo dostałem ten festiwal w opiekę tak z 2,5 miesiąca za późno względem prawideł sztuki organizacyjnej. Krótko mówiąc, miałem do wyboru zagraniczny rok, w cudzysłowie, który został na... do wzięcia na wolnym transferze, albo zrobić jakościowy, przemyślany polski line-up, polski program. I postawiłem na to drugie, bo mamy kolejne, nie wiem, które to już nowe otwarcie Jarocina, ale na pewno dosyć ważne w kontekście powrotu pandemicznego festiwalu i tego, że on znowu w niedobrych czasach zaczyna rosnąć, tak jakby był, kurczę, nie wiem, jakimś kurczę, amuletem na złe czasy. Trochę mam takie wrażenie, że na tym festiwalu padają ważne dźwięki i ważne słowa zawsze wtedy, kiedy na świecie jest źle. I nie wiem, może to jest moje myślenie życzeniowe, może jakiś sen wariata, ale ja mam wrażenie, że ten festiwal dawno tak dobrze nie wybrzmiewał w ludzkich uszach, chyba oczach, sercach i uwadze, z tego co widzę po mediach.
0: Wybrałem na podkreślenie wyboru Michała utwór Ciągle w ruchu, bo pan w niedoczasie jesteś, tak? Cały czas. Jestem. Proszę opowiedzieć teraz właśnie w paru słowach.
1: W niedoczasie.
0: Dlaczego właśnie przy okazji kosmetyki Miss Pinki wybrałeś i ten numer?
1: A, podobno w czasach, jak to wyszło, to się śmiali, że to jest piosenka kioskarki. Tak było? Ja nie wiem, bo byłem gówniakiem wtedy, więc nie mogę się wypowiadać, ale podobno tak było. Wybrałem, ponieważ ta piosenka jest w filmie Moja Krew, Twoja Krew, właśnie z roku 86. I powiem tak, z pełną miłością do wszystkich wykonawców, do całej polskiej muzyki, bo tam są praktycznie same sztosy. Izrael, Zio, Dżem, czy można by w nieskończoność. Natomiast 3 razy w tym filmie pojawia się Szpan. Najpierw jak wchodzi Ciechowski i śpiewa Moją Krew, potem jak wchodzi Tomek Lipiński, wygląda w ogóle jakiś wystrzelony koleś, nie wiem, z Birmingham, w ogóle w tęczowym pasku na gitarze i z kolczyczkiem w ogóle na pół szyi. I po raz trzeci, kiedy wjeżdżają kosmetyki Mrs. Pinky, wow, co tam się dzieje? Już śpiew, tekst, pozy, dynamika to jedno, ale Sławek Starosta grający na klawiszach gdzieś tam po prawej stronie, wiesz... to się działo w 86 roku, w tej Polsce, w której niewiele było, to jest to niewiele, to jest wszystko w zasadzie. Także no, enjoy.

0: McLeod, moi drodzy, siódmy album zespołu Pink Floyd, a w zasadzie ścieżka dźwiękowa do filmu pana Schroedera. Pozdrawiam serdecznie zespół Pink Floyd. I co? Childhood's End wybraliśmy z tego 1972, z 2 czerwca dokładnie. Kiedy rozmawiałeś z Tomkiem Lipińskim ostatnio, pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Również pozdrawiam i kłaniam się. Daty dziennej nie wskażę, ale było to na pewno w tym roku, pewnie gdzieś na poziomie marca, kiedy dogadywaliśmy szczegóły ostatnie jego udziału w koncercie w Jarocinie.
0: Bo Tomek, moi drodzy, jak tam się rzucicie w internety, to można wyśledzić, gdzie on będzie w najbliższym czasie, bo podróżuje dużo po Polsce, bo podpisuje książkę. I u ciebie też będzie podpisywał na Jarocinie, tylko będzie śpiewał i grał ewentualnie.
1: Śpiewał, grał i co tylko chciał.
0: Rozumiem. A jakieś akcje towarzyszące właśnie pokazy filmów, prócz koncertów, muzyki i tak dalej?
1: No, dobrą strunę poruszasz, ponieważ porwaliśmy się na testową betę wersję zero pomysłu pod nazwą Konferencja Rytmy Młodych. To jeszcze nie wypłynęło. Wypływa w zasadzie pierwszy raz dzisiaj w tej chwili do informacji publicznej.
0: Jak ja kocham te momenty, naprawdę. Jak u nas coś po raz pierwszy.
1: Tak, jestem,
0: przepraszam.
1: Nie kokietuję, bo tak jest, ponieważ, że tak powiem, mamy mecenasów tego wydarzenia, bo ma to być wydarzenie towarzyszące festiwalowi, ma to być konferencja skierowana do młodych artystów przede wszystkim, ale też dla wszystkich tych, którzy muzykę przeżywają w sposób szczególny. I w tejże konferencji, jak już się z tymi mecenasami dogadamy, dlatego tego jeszcze nie ujawniamy, pojawią się panele tematyczne, między innymi takie, jak sobie można poradzić bez wielkich domów streamingowych, na przykład w dniu dzisiejszym, czyli zostajemy w filozofii DIY punk-rockowizmu jarocińskiego z młodymi ludźmi. Pojawią się warsztaty, trochę jak sobie poradzić w social mediach, trochę jak produkować muzykę, trochę jak pisać dobre piosenki. Będą seanse filmowe, które dzisiaj dogadywałem przed audycją około godziny 19. Będą, już wiem, że będą to 3 wspaniałe filmy. Oczywiście będzie spotkanie poświęcone My Blood, Your Blood, ale też 2 filmy, które no dobra, powiem, jak już lecimy z tym ujawnianiem, to powiem. Walczymy o to, żeby Lech Janerka pożegnał się z Jarocinem, bo będzie się żegnał jednym z koncertów tegorocznych z Jarocinem w trójnasób, to znaczy, żeby był koncert, a następnego dnia emisja filmu Śpi, śpi inteligencie i spotkanie z Lechem, i to jest druga karta odkryta, jeśli chodzi o atrakcje dodatkowe.
0: A ty znasz datę i godzinę tego spotkania z Lechem? Pozdrawiam serdecznie. Małżonkę proszę ucałować w czółko oraz w rączkę.
1: Dołączam. Tak, to będzie 18 lipca, bo w ogóle za 12 godzin ujawniamy podział dzienny i to już będzie wszystko wiadomo, kto, gdzie, co, kiedy. I ten film, jeśli się wydarzy, a robię wszystko, żeby się wydarzył, więc pewnie się wydarzy, wydarzy się 18 lipca w sobotę koło południa.
0: No dobrze. To teraz, moi drodzy, na szybko tutaj zmienię plany własnej układanki, ale tam nic nie zginie. Tylko ponieważ wspominaliśmy go, to utwór, który wybrał nasz uroczy gość w wykonaniu Tomka Lipińskiego. Mówię ci, że jakieś tutaj słowo wstępne od ciebie.
1: Wszystko powtórzę, żeby oczywiście ta dzisiejsza jarocińska playlista jest poświęcona głównie temu repertuarowi z My Blood, Your Blood. Natomiast mało który artysta robił w tamtym czasie tak piorunujące wrażenie jak Tomek. Zresztą, no umówmy się, ta piosenka ma 40 bite, a nawet więcej lat i ona nie straciła nic ze swojego powabu, że tak powiem. Tak się pisze evergreeny, proszę państwa.
0: To jeszcze ostrzeżenie przed Tomkiem i mówię ci, że wpadniemy w taki korkociąg krótki polskich produkcji, bo uprzedzaliśmy, że Michaś wybrał polską muzykę, bo reprezentuje Jarocin Festiwal, tak? Wszystko tak jest jasne.

0: I Robert Gawliński będzie obecny. Pozdrawiam serdecznie.
1: Również pozdrawiam. Tak, będzie.
0: Ale będzie jako śpiewający w mojej krwi, czy też wystąpi tutaj z repertuarem Madame?
1: Z repertuarem Madame w mojej krwi. I to nawet w pewnym duecie, bym powiedział, międzypokoleniowym.
0: No to Leszek nam o tym nic nie powiedział.
1: No kurczę, bo Leszek też to nie może rzucać talią od razu na stół.
0: Dlaczego?
1: No bo już nic mu nie zostanie w tych ręcach.
0: Rozumiem, no dobrze. A wiadomo, o której dokładnie ten...
1: Tak, i myślę, że możemy to już powoli wyciągać właśnie kolejne te karty ze z tej talii.
0: No bo co, wy jutro to ogłaszacie, tak?
1: Tak, jutro ogłaszamy podział dzienny, dokładne godziny jeszcze chwilę się wstrzymamy, ponieważ dogrywamy ostatnie kwestie logistyczne prób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podział dzienny jutro się ukazuje i to jest, proszę Państwa i drogi makaków, finał finałów. To jest niedziela, 19 lipca, ostatni koncert tej edycji festiwalu. I myślę, no, grande finale między innymi z Robertem Gawlińskim na czele.
0: No dobrze, to teraz z zupełnie innej beczki, ale kierując się wyborem naszego gościa, proszę bardzo o tym kołysance zabijance T-Love opowiedzieć.
1: Słowem wstępnym?
0: Tak.
1: No, to jest to jeszcze T-Love Alternative w roku 86. Kurczę, no przewrotna piosenka, bo kolejny z takich, powiedziałbym, gorzkich evergreenów, dzisiaj brzmiący w swojej liryce równie mocno jak chociażby nazwy zespołów, które się na tej playliście jeszcze znajdują. Mam na myśli Moskwę i Izrael. Mocne, co? Wiem już nawet, kto go wykona, ale nie będę mówił wszystkiego, no, bo to ludzie przyjdą i mówią, a wiedziałem, że to oni, to już nie, to już, a teraz to ci będą śpiewać, to nie, chodźcie na piwo. Nie, nie mówmy jeszcze.
0: Dobrze, proszę bardzo, a przy okazji tam piwo jaki ma procent?
1: Sprawdźmy to.
0: Znaczy ja nie sprawdzę, ale państwu jak jeszcze pijecie, polecam serdecznie. A ja wciąż nie palę od tego 17 maja papierosów w sensie. Dobrze, kołysanka, zabijanka przed państwem.

0: Aid the Dandy Warhols, moi drodzy. Why? Because Zia McCabe, gitarzystka, klawiszowiec, basistka, perkusistka, wokalistka tego zespołu, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatką, ale plan A tyczy słuchawek zabieranych nad morze na Mystic Festival. Dotyczy również tego, że jesteśmy w punkcie, w którym mamy jeden plan A, czyli zaprosić Państwa na balkon z lat 90. To jest nasz przedtulacz, wykona Hiob Dylan.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it, because I know you appreciate my music at a deeper level than most people do, and I, for you I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My Cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Michał utulił Państwa z okazji jej rozpoczęcia schizmem z Lateralusa. To jest album Tula wydany w 2001 roku. Bardzo dziękuję. Michał się trochę obawiał, że często go pewnie goście grają, bo taki popularny i tak dalej. Nie sądzę. Chociaż być może.
1: To super, bo nie będę szpanował, nie jestem specjalistą w dziedzinie Tula, natomiast miałem z płytą Undertow krótki romans, a z płytą Lateralus miałem romans do tego stopnia, że nie było mnie stać na oryginał, to uważajcie, na folii sobie skserowałem kolorowe te wszystkie wkładeczki i z tak oglądałem pod światło przezroczo. A miałem 18 lat, mogłem wszystko.
0: Uspokój się. Chciałem pozdrowić kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy, zwłaszcza ten odłam kółka antyróżańcowego, który jest nad morzem. I tutaj uprzejmie mi doniósł, że największy pozer wśród paciorków oraz mój prywatny ochroniarz tak naprawdę nie słuchają makakofonii. Podejrzewałem to od dawna, że są pozerami Max, że tylko na tym Facebooku tam wpisują, wrzucają coś, że niby podsłuchują, a tak naprawdę mają na to, tutaj bym zacytował Zenka, ale daruję sobie, wiadomo o co chodzi. Dzień dobry, chociaż ty wziąłeś słuchawki, dzięki którym możesz słuchać tego programu, jestem ci naprawdę wdzięczny, a oni niech tam sobie gadają i ile chcą. Dobrze, a co tam będzie robił Spięty w tym całej układance właśnie, bo tak mi wpadł już jakiś czas w ten, jak słyszę twoje opowieści o 86, a jeden z naszych paciorków napisał, że Jarocin 93 to były czasy, a teraz nie ma czasów. Co ty na to?
1: I to jest właśnie najpiękniejsze w Jarocinie, że 56 lat trwa ta historia, oczywiście z przerwami, ale od roku 70 i to dotarło do mnie dzisiaj rano, że ten festiwal jest tylko rok młodszy niż Woodstock. No i w ogóle w 74 roku wygrała go Hanna Banaszak w duecie Hanna i Piotr. Dajcie wiarę? No. I najpiękniejsze jest to, że przez te 6 dekad bez mała pewnie kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy artystów się przewinęło i x razy tyle ludzi i większość z nich powie: mój Jarocin. I weź tu się zabierz do tego. I to jest ogromna siła tego festiwalu i jeszcze raz podkreślę, jakieś magia jakichś cieków wodnych, które prawdopodobnie tam występują gdzie głęboko i od wielu lat, za 1000 lat krótko mówiąc, będzie tam wielka święta skała i tyle.
0: A, taki jest plan.
1: Taki jest plan.
0: Dobrze, a co z tym Spiętym?
1: Spięty zagra. Zagra, myślę, że skoro już ujawniamy, to też ujawnimy, że w piątek, 17 lipca. No i co? I zagra Full HD.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A jak się ma Full HD do tego pomysłu o 1986?
1: No wiesz co, trochę tak jak z jazdą samochodem. Jakby wsteczne lusterko masz tylko do patrzenia wstecz, a patrzysz do przodu. I tak by, i Hubert jest tym przodem, aż 86 jest o zgrozo bardzo aktualnym rokiem, jeśli chodzi, mam wrażenie, o takie...
0: Niestety tak.
1: Wrzenie powietrza dookoła nas. Ale my patrzymy ciągle w przyszłość, bo młodością zawsze ten festiwal stał i stać musi, bo jak nie będzie stał młodością, to w końcu za 10 lat na niego nikt nie przyjedzie i wtedy będzie wszystkim przykro.
0: Dobrze, to teraz
1: tak. Tak nie będzie.
0: Przejdźmy do tego 1990... Wróć, przepraszam. Ten Tul, moi drodzy, on się spóźnił niespełna minutę, bo tam przyjechał do nas 23.00.56, czyli tak względem PKP wciąż jesteśmy odrobinę lepsi. Dlaczego pan wybrał do naszego dzisiejszego spotkania WW z 1995? Do tego sprężyć krok jeszcze mamy.
1: Tak jak Inkubus, chciałem powiedzieć.
0: Nie, dobrze kombinujesz, podoba mi się twój to rozumowanie.
1: Tak jak Lateralus jest moją ukochaną płytą Tula, tak Rapatapa Toja jest moją ukochaną płytą WW. Natomiast piosenka Sprężyć Krok trafiła na ten album z prawie nie minutą, a dekadą opóźnienia, bo była grana w Jarocinie 10 lat wcześniej i dlatego trafiła na tę plejkę, bo w 95 roku to festiwalu w Jarocinie już nie było i dopiero miał wrócić za dekadę kolejną, a ta piosenka, no w ogóle cały ten album, nie ma go chyba za bardzo w necie, przynajmniej w tych oficjalnych streamingach, a żałuję, bo jest to album wybitny.
2: I młodzież teraz nie ma skąd go poznać, bo oni tylko ze streamingów go ściągają.
1: I cierpią.
2: Ewentualnie.
1: Nie wiedzą o tym, że cierpią.
2: Posłuchajcie, moi drodzy, 1995.

0: 2 czerwca 1998 roku objawił się czwarty album zespołu The Smashing Pumpkins zatytułowany Adore. Z niego Pug, czyli Mops, to taki pies chyba? Tak. Pozdrawiam Wojtka Wojdę Farbenlere, 40 lat, kurza melodia. Tak. I Frontside, moi drodzy, a Frontside kiedy zagra? Bo jutro grają właśnie na Mystic Festival, tajny koncert.
1: No kurczę, to...
0: Tajnego dnia, w sensie.
1: Nie chciałbym przekłamać, nie pamiętam.
0: No to
1: wydaje
0: państwo,
1: mi się, że w piątek
0: nadzieję,
1: albo w sobotę, ale to się jutro okaże.
0: Państwo jutro sobie sprawdzicie to wszystko. Ale bardzo się cieszę, że The Casino zagra. Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiam, też się cieszę, bo to z mojej bajki taki będzie trochę.
0: No to proszę bardzo, oni wydadzą coś nowego, czy są na etapie tym, który znam już?
1: Nie mam wiedzy, przyznaję bez bicia.
0: Rozumiem, dobrze. To ja mam wiedzę z zupełnie innej beczki, moi drodzy. Kuźwa, zapomniałem zadzwonić, ale jestem pindą w kwiatki. Dobra, przepraszam cię, Orion, że nie zadzwoniłem. Dostaniesz tylko w oryginale w takim razie. Tak. Tomasz Orion Wróblewski, basista, gitarzysta, Neolitik, Behemoth, Black River, ojciec założyciel Wasani, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, ponieważ państwo się wybieracie na Mystic Festival. To jest utwór, który wam ewentualną przechadzkę nad morzem, czy gdzie tam wy jesteście teraz, wszyscy ludzie słuchający makakofonii, znaczy niektórzy nie są w ogóle nad morzem, jak ja i nasz gość, my nie.
1: Możemy czajnik nastawić z gwizdkiem, żeby było jak nad morzem.
0: No dobrze. To ten. Orion, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Nie porób się za bardzo.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Makakofonia, baby, have fun. Ja to czytam z ciała gołego, który ten napis jest na oko cycka makaka. No takie właśnie historie tutaj się w radiu, antyradiu odbywają. Makakofonia, baby, have fun. Ja nie jestem gumą. Ja jestem po prostu energią, wieczną jaźnią. To nie ja, to nie guma. Ja tylko gram tą rolę. Makakofonia, baby, have fun.

0: wracając do gumy z Moskwy, mamy tutaj na plakacie coś takiego jak guma solo act. On będzie faktycznie sam z gitarą, czy też...
1: Tak się odgraża. Tak prosił o wpisanie, nie znam żadnych szczegółów, jestem w stanie pełnego zaufania do Pawła i powiedziałem tak, guma, jak chcesz solo act, masz.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Ja również.
0: Ja mam nadzieję, że tam się znajdą jacyś ludzie, którzy będą ci mogli wpaść tam za perkę, na przykład ktoś ze sobą jak przetarga, bo ty pewnie tylko z gitarą wyjdziesz i tyle.
1: A wiesz co, bo to są takie formułki, które staram się wdrożyć na otwarcie każdego dnia. Znaczy będą to trochę skrócone koncerty w dowolnej formule, znaczy jeżeli artysta będzie miał ochotę włożyć w to trochę, nie wiem, jakiegoś stand-upu, jakiejś opowieści, czegokolwiek, bardzo proszę. I w tej roli mam trzech asów. Pierwszego dnia Patyczaka z Brudnymi Dziećmi Sida, drugiego dnia kontrowersyjną postać, ale kochaną do krwi, czyli Sensei'a Jagbę, uważam, że to jest punk rockowy z naszych czasów. I trzeciego dnia właśnie Pawła Gumole, czyli Gumę z Moskwy. Tak otwieramy każdy dzień na głównej scenie w Jarocinie i to myślę, że może być ciekawostka i to taka powszechna ciekawostka.
0: A będą jakieś, nie wiem, warsztaty, nauki dla młodzieży, żeby zaczęła grać, albo żeby, prócz tego, że dowiedzą się na przykład młode zespoły, jak kierować swoją karierą.
1: Tak, jakby ludzie z tak zwanej branży będą i mam nadzieję, że się podzielą wiedzą, umiejętnościami, ale warsztatowo zmierzam ku temu, żeby w programie znalazło się coś o mediach społecznościowych, coś o roli producenta w życiu muzyka. Bo to też jest taka rzecz nie do końca oczywista. Ja na przykład to poznałem przy drugiej płycie swojej w wieku lat HH 27. A może tą wiedzę warto sprzedać wcześniej, może wtedy wcześniej świetne płyty powstaną. Po trzecie, chciałbym, żeby było coś o pisaniu tekstów i żeby było coś o umiejętnym prowadzeniu koncertu, tak żeby on był angażujący, żeby był ciekawy, żeby trzymał napięcie i opowieść od początku do końca.
0: Nowa fala konferansjerki?
1: A nie wiem, być może choreografii też.
0: To jest do rozważenia. No dobrze, to teraz mówiliśmy już Państwu o tym parokrotnie. Republika, moja krew w tej chwili. To będzie do usłyszenia podczas Jarocina.
1: Będzie, no ja w ogóle zapraszam do tego Jarocina, bo to jest 16-19 lipca. Myślę, że będąc w Antyradiu, w Radiu Patronackim, każdy, kto nas w tej chwili słucha, jest patronem tego festiwalu Potroże, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I od 16 lipca włącznie do Jarocina zapraszam. A moja krew, no cóż, ta piosenka otwiera i zamyka rozdział pod tytułem Pisanie tekstów piosenkowych.
0: I oni 19.
1: Oni 19.

it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all.

0: Przepraszam najmocniej, ale jako pinda w kwiatki do kwadratu zorientowałem się, że nie ustawiłem Państwu niczego o 22.22 na temat tego, co się wydarzy w jutrzejszej makakofonii Baby Have Fun. To się objawi, ale później. Dobrze? Pan Iggy Pop przed chwilą. On miał taki odjazd w pewnym momencie w 2009 roku, że chciał uciec od rock'n'rolla, od siarczystych, ostrych gitar, bo stwierdził wtedy w 2009, że dookoła jest mnóstwo muzyki, z której nic nie wynika, a jest ostra gitarowo i tyle. Podczas Jarocina tak to nie będzie wyglądało, że ostro bez sensu.
1: Nie, tam zawsze jest prawda z głośników i będzie i ostro, i mniej ostro, i bardziej ostro, bo i cieszę się ze wspomnianego frontside'a, ale cieszę się też...
0: City oni są.
1: Cieszę się również z takich nowalijek, jeśli chodzi o muzykę hard and heavy. Jakby to kiedyś ktoś powiedział, bo mamy fajne składy, mniej lub bardziej lokalne. Mam na myśli Subterfuge i mam na myśli Okrutnika. No, także będzie z klucza ostrego w tę stronę, ale mamy i legendarny Bakrzysz, który z ostrością nie ma nic wspólnego, ale z prawdą owszem.
0: Varieté z prawdą ma wiele wspólnego. Tak. Pozdrawiam serdecznie.
1: Również się kłaniam nisko. Także wszelkie odcienie muzyki gitarowej, żeby nie powiedzieć rock'n'rollowej, są i zawsze będą w Jarocinie mile widziane. A w tym roku mamy rekordową liczbę występów, bo jak policzyć wszystkie, to jest ich ponad 50, a zdaje się, że 52 dokładnie, tak jak 23, 52 teraz.
0: Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No myślałem, że 21.37 jest najpopularniejszą godziną, nie 22.52. Ale dobra.
0: 23.52.
2: 3.52. No dobra. 21.57 jest taka dosyć charakterystyczna polska godzina.
0: Ucałuj Charlie'ego i utul ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Nie przedstawiłem właśnie. Ale widać, że nie będę bogaty. Bez przedstawienia mnie rozpoznano. Pozdrawiam pana Wiraszkę.
1: Dzięki serdecznie, kłaniam się.
2: Kłaniam się nisko, mówię pana, bo się nie znamy. Choć pan jest młodszy ode mnie, ale...
0: Ja już nie spamy, tak.
2: Kłaniam. Nie, no tak, no, to taka kultura jest. Ja do klientów swoich kiedyś tam, jak jeszcze miałem klientów, też mówiłem zawsze, dzień dobry panu, a ja miałem 30 parę, on miał 17 lat na przykład. Tam 18 jakichś takich stawik.
1: Pewnie do dzisiaj to wspominają.
2: No myślę, że tak, bo tak się prostowali zawsze, zawsze byli tacy poważniejsi, nie? Także no, traktowanie, jak traktujesz, tak byłeś traktowany. Dobra. Znaczy pozdrawiam, bo jakby bardzo tak no nie szczegółowo, ale obserwuję, gdzie się będę pojawiał ze względu na nieszablonowość nazwiska, przepraszam, bo zawsze zauważam. Ja mam też nieszablonowe dość nazwisko, stąd może to zboczenie. Nie będę go przedstawiał.
0: Zawodowe.
2: Tak, znaczy takie trochę... No, z innych źródeł też są wszelkie charakterystyczne rzeczy, a to tu dużo gadać, pan Wiraszko jest charakterystyczny.
1: Dziękuję.
2: Też się obserwuje po prostu, tak. No coś, co jest jakby, jak to mówił klasyk kabaretu, pan Smoleń, kiedyś normą był ogół, a nie margines. I teraz no, w tym temacie jakby można się tak właśnie wypowiadać, że wszystko, co jest inne, przyciąga uwagę, tak?
1: Niech no tak pozostanie.
2: No właśnie, no ja bardzo to lubię, bo sam nie lubię się szufladkować jako zwykły szary człowiek, chociaż niestety nie jestem.
1: Byłem pana Smolenia na mogile nie tak dawno, bo często bywam w tej części przedmieść poznańskich i pozwoliłem sobie zapalić świeczkę.
2: To dziękuję.
1: Z małych dokonań.
2: Następnym razem może ja tam gdzieś się przewinę duchowo.
1: Natomiast... Zapalę w twojej intencji. Tak. W pana intencji, przepraszam, cofam.
2: Pana nie, tam pana, ja jestem tam szary człowiek. Jak no człowiek myślał, że będzie nie szary, nie szablonowy, ale jak już mówiłem wielokrotnie, moje lenistwo mnie zabiło. I to, że mi się nie chce bardziej, jak mi się chce, spowodowało, że rozpłynąłem się z szarości. tylko ma kakofonia pozwala mi zabłysnąć raz dziennie.
1: Raz dziennie to jest, słuchaj,
2: polskiej,
1: nie, tak, no, to żadna gwiazda tak nie rozbłyska tak często.
2: No, ja, nie, no ja tak błyskam właśnie, błyskam, bo to moje gadanie takie jest nieskładne, ale, ale absorbujące, stąd jakby utrzymuje się przez chwilę na antenie, chyba że Makak się znudzi i powie, no na razie.
1: Uspokój się.
0: Przedtem poleci stosunkowo udanej nocy.
2: Tak, tak, poleci, tak, oczywiście, że poleci, tak, ja się dołączam, chociaż już udana noc rzeczywiście, natomiast jak się wyśpię w sensie, natomiast już stosunkowo niespecjalnie, ale to już jakby nie będziemy rozwijać tematu, to wszystko mija, wszystko przemija. Jak to mówił, czy masz na imię Stach, czy Zbych, nie, Zbychu, już spaliłem, Zbychu czy Stach i tak pójdziesz w piach. Dzisiaj się dowiedziałem taką rymowankę i powiedział gość, po co się spinasz. No i tak to właśnie uśmiechowo poszło dzisiaj. No bo się wkurzyłem tam, ale też co, szkoda gadać. Zapieniłem się w robocie na głupotę po prostu ludzką, jak zwykle. A ten do mnie mówi, po co się pienisz, że Zbychu czy Stach pójdziesz w piach. No to o co chodzi, to wszystko się równa, wiadomo. Idzie wszystko w jednym, jedynie słusznym kierunku, tak to wygląda w przyrodzie. Zaszapałem się, bo nie siedzę, panie Majraku, jak słychać.
0: Ganiasz za pieskiem, to bardzo dobrze. Tak.
2: Ganiam, bo to jedyny ruch, jaki posiadam, to robię niby 10 tysięcy kroków, ale brzuch mnie wyprzedza, że tak powiem. Nie wiem dlaczego zupełnie, bo niewiele jem, może nieco więcej piję, ale...
0: To PESEL niestety. Ja mam jeszcze tak, ten, nie pamiętam, przepuklinę kryzową, o tak to się nazywa.
2: A ja z takich medycznych to dzisiaj odebrałem wyniki i mam zapalenie, czyli ja mam żołądka, ślubnie, czegoś przełyku i co tam jeszcze, nie dwunastnica, tylko coś tam jest.
0: Wątroba?
2: Nie, tam wątroby jeszcze na szczęście nie mam zapalonej, mogę używać.
1: Słuchaj, to jak śpiewał Maleńczuk w piosence Oto, oto jest brzuch, który zaświadczy o twej sile.
2: O, tego się trzymajmy. Tego tekstu nie pamiętam, ale Makak mnie po prostu zająca. Nie powiem co zrobić, że nie znam tego tekstu. Ale śpiewam inny tekst za wieczór, także rozglądając się za niebieskim. Kurde, co wieczór się rozglądam za jeżdżącymi na szkiełkach.
0: No bardzo dobrze, że nabrałeś czujności przynajmniej.
2: No, nabrałem, bo wiesz, jednak 100 zł 4 razy w tygodniu, albo chociaż raz na tydzień, to jednak są jakieś pieniądze, nie? Tak jak dzisiaj w radiu mówili gdzieś tam jakimś, który leci w mojej pracy jedyne poza Radiem Maryja, które odbiera, to wiadomo, muszę słuchać tego, co nie jest Radiem Maryja. Znaczy radia bez ryja słucham, bo... No nieważne, w każdym razie mówili w tym radiu, że jakby rodzice odkładali 200 zł miesięcznie, to do 18 roku uzbieraliby 200 parę tysięcy. Ja sobie tak pomyślałem, jak ja bym zaczął odkładać 200 zł miesięcznie dla mojego dziecka, to teraz bym miał pewnie jakieś 50 tysięcy. To jest nominalnie wszystko leci w dół, nie? I po prostu to tak się fajnie wydaje, nie? Że można oszczędzić, a tak naprawdę no nie można, bo to się rozchodzi. No, taki piesek złamie nogę na przykład z strzemionką, mu pójdzie i weterynarz mówi, nie panie, to tak mi się za mniej jak 6 koła to się nie ma. I miałem co zrobić, nowy uśmiech, a co zrobiłem strzemiączko pieskowi, który żaden markowy nie jest, ale jest bardzo sympatyczny, inteligentny, młody jeszcze wbrew pozorom, bo się w połowie jak ja. Ale ogólnie, no mówię, no miało być 6, wyszło 12, jeszcze miała być rehabilitacja, więc mi nie było stać, bo musiałbym tam dojeżdżać i codziennie 300 wypłacić. No mówię, nie, rehabilitację to wolę pochodzić i będę zdrowszy. Tak to wszystko się fajnie życiowo układa, proszę.
1: Przepraszam, to jest śmiech zachwytu. Ja nie byłem świadomy, tak, czy taka serdeczna energia w tej audycji krąży.
0: Bardzo dziękuję za zgotowanie gościa.
2: Tak, no chciałem przeskoczyć te dwa liście absurdu, które były na początku. Bo jeden z nich, ten przyszłem właśnie taki bardzo sympatyczny człowiek. Ja się cały czas zastanawiam, co poszło nie tak, że on w tym DPS-ie siedzi. On jest dosyć inteligentny, jakby z wypowiedzi jego własnoustnych można wyczytać. A...
0: No się nawet jeszcze tam... chwalił czas jakiś temu, ile tam ma tych cyferek, tak, ale ja nie pamiętam oczywiście. Natomiast znaczy, ja pamiętam doskonale, żeby państwu powiedzieć, że zdobyłem trzecią w dzisiejszym programie koszulkę lidera, bo widzę właśnie 0000, czyli witam państwa bardzo serdecznie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach.
2: Z czego niezmiernie się cieszę, że tak powiem, biorąc jak zwykle, albo przeważnie w tym udział, ku swojej uciesze i nawiedzi.
0: Uspokój się, mamy tutaj, proszę bardzo, makakofonia Baby Have Fun po godzinach. A jak ty masz na imię i skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
2: Przyszłem, zamieniał się słuch.
0: A, widzisz, no uderzyć w stół, a nożyce się odezwą.
2: No, ale tak a propos nożyczy, czy mogę taki fajny dowcip powiedzieć? Ostatnio mi pojechali, ja do dowcipów nie pamiętam, nie umiem opowiadać, ale jest bardzo taki fajny.
0: No, jak go nie położysz, możemy spróbować.
2: Spróbuję, no dobra, to mówię tak. Poszedł facet do kibelka, no i to jest najgorsza rzecz z tym wszystkim. Usiadł sobie, pajęk mu zjechał na tam tej swojej pajęczyny przed nos. Mówi, cześć, masz łopatę? A to mówi, no nie mam. To na razie. Pojechał w górę. No dobra, drugi raz poszedł. Ta sama sytuacja. Cześć, masz łopatę? No nie. No na razie. I też pojechał w górę. I tak się parę razy zdarzyło, wreszcie szedł do tego kibla, mówię, weźmy łopatę, nie? Zobaczyłem, po co pojechał mi łopata. No i zjechał oczywiście, pajęk mówi, czy masz łopatę? No mam, jeszcze się nie zdążył spytać po co mu, tata mówi, cześć, to na razie. Dobra, położyłem.
1: Jest to trzeci liść absurdu.
2: Nie, cześć, no. Chodzi o to, że on tak się po prostu i tak zjeżdżał i to jedyne chyba, co umiał mówić, albo nie wiem. To mi się to wydaje,
3: może wydaje się być absurdalny, no ale jest to zakamuflowany przekaz, który rozumiem chyba tylko ja.
2: Nie no, nie jesteś aż tak inteligentny, ja też to zrozumiałem, tylko nie umiem opowiadać kawałów. To jest taka różnica.
1: Czy absurd to jest jedna z ostatnich fortec, które nas ratują przed szaleństwem, także ja to z wielkim szacunkiem powiadam o tych absurdach, a też miałem na myśli tę sytuację nas wszystkich tutaj i słuchających i rozmawiających i to jest przepiękna doza absurdu, która temu światu zdaje się jest bardzo potrzebna ostatnio.
3: Jeśli chodzi o szaleństwo, to ja już mam to za sobą.
2: No nie sądzę, szczerze powiedziawszy, jak mogę być tak skromny.
0: Nie chwal się.
2: No właśnie, nie chwal się. Bo to jeszcze przed tobą może być.
1: Też liznąłem, że tak powiem.
2: No,
1: więc uważaj.
2: No, a to trzeba jeszcze powiedzieć chwała makakowi, że jest jeszcze możliwość, bo tutaj komercyjne radia na ostatnią literę alfabetu chcą to wszystko zniszczyć. Chociaż dzisiaj trąciły akurat Jamiroquaya, którego lubię czasami posłuchać, bo nieżki samochodem.
3: A propos zniszczenia wszystkiego, widziałem dzisiaj taki krótki filmik na jednej z popularnych platform, gdzie pokazywano urządzenie, które jest w stanie zniszczyć pół Ukrainy.
0: A kto to ma?
3: Rosjanie. I nie dałem łapki w górę, ponieważ strach.
2: Nie trzeba tego rozpowszechniać, trzeba o tym zapomnieć, bo jak będą mieli użyć, to użyją, ale prawdopodobnie dostaną rykoszetem, bo to pewnie nie działa kierunkowo, jak znam życie.
1: Jak rosyjski przedmiot do świecenia w D. Co robi rosyjski przedmiot do świecenia w D? Nie świeci i nie mieści się w D.
2: Dokładnie, nie działa kierunkowo, to nie jest tak jak wyjdzie sobie taki duży golem i sobie piernie w Ukrainę i akurat to tylko Ukrainie no, zmiecie, ewentualnie trochę Polski. To działa na pewno sferycznie, no nie ma takiej fizyki, która by, nie, to w takich rzeczach nie działa sferycznie. To nie działa sferycznie, to już na pewno.
3: Przerażająca rzecz.
2: Przerażająca, ale nie użyją tego, bo się na pewno więcej boją niż Ukraińcy w tym temacie.
3: Znaczy to jest relikt akurat, bo to tam leży bardziej jako eksponat muzealny, ale jest nadal jakby sprawne, tak?
2: No nie, no tak, to tyle lat leży, to co?
0: No, nie, to już, o kurczę, to już się zepsuło dawno, uspokójcie tak się.
3: No, to jak to w Związku Radzieckim, tam gdzieś tam śrubka wypadnie, tam sprężynka, tam... te wszystkie urządzenia ledwo tam.
2: Ja z tak zwanego związku...
0: I nie jeden by za tym przyklęknął właśnie tak. Bardzo proszę, oczywiście. Tak, żeby im wypadły wszystkie śrubki.
2: Dokładnie, wypadną, bo to już jest bliżej jak dalej, ja ci lubię. A znam się.
0: To są efekty specjalne w makakofonii Baby Have Fun.
1: Jutro rano jest tutaj Krajowa Rada, ewidentnie, nie? Skąd rano?
2: Tak, bo właśnie się zastanawiałem.
0: Wyślą kwiaty.
2: Kto stoi za tym statywem, kurwa, tam?
1: Smoltro Polski.
0: To ja stoję, tutaj małpa taka, rozumiesz? Skaczę z mikrofonu na mikrofon. Panowie, ja bardzo dziękuję.
2: Myślałem, jakiś człowiek taki szary w kapeluszu, który bardziej szary ode mnie w ciemnych okularach.
0: Przestałem nosić kapelusze od kiedy jeżdżę często na rowerze, bo mi spadają. A poza tym nie mam co ze słuchawkami zrobić.
2: Jakimś takim smutnym z Krajowej Rady.
3: Co do żartu o pająku, to znałem go już 25 lat temu.
2: A ja go poznałem w zeszłym tygodniu i
3: też mam żart, nie wiem, czy w ogóle jest wart. Też mam żart, ale nie wiem, czy jest wart przedstawienia go na antenie.
2: To dajesz, jak umiesz odpowiadać lepiej ode mnie, to może optymistyczny będzie jakiś ten akcent na koniec.
3: Bo nie wiem, Makak, co myślisz. Piotruś,
2: ale jak się boi, ale co? Rady.
3: Czy opowiedzieć żart, jakiś suchar taki.
0: Ale to dobrze, zabaw się w tego, w Strasburgera. Pozdrawiam serdecznie.
3: No dobra, no to lata 50. XX wieku, Stalin przemawia przed komitetem, nie? I przemawia i nagle ktoś kicha na sali. Towarzysz Stalin mówi, kto to był? Nikt się nie przyznaje. No to Stalin kazał rozstrzelać pierwszy rząd komitetu. Przemawia dalej. Znowu ktoś kicha. Towarzysz Stalin pyta się, a kto to był? Znowu nikt się nie przyznaje. No to Stalin każe rozstrzelać drugi rząd komitetu. No i przemawia dalej. Znowu ktoś kicha. Stalin mówi, a kto to był? No i ktoś się odzywa. Towarzyszu Stalin, to byłem ja. A Stalin na to. No zdrowie.
2: Czułem tą puentę, czułem już od jakiegoś czasu.
0: Dziękuję wam bardzo. Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
2: Dziękuję i gratuluję, że jeszcze raz trzeciej koszulki.
0: Bardzo dziękuję. To pa.
2: No, na razie.
0: Pa. No dobrze. Michał Wierosko był naszym gościem. 16 zapraszamy do Jarocina, do 19 włącznie. A niektórych zapraszamy już od jutra do Gdańska na Mystic Festival. Stamtąd polecimy z Iskry. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki, chyba że to właśnie jeszcze śrubki powypadają. Ale tam z ruskimi nie mamy nic wspólnego. Zanim się rozstaniemy, mam do ciebie, Michale, i do państwa również prośbę, abyś był tak miły i wykonał wraz ze mną pieśń kończącą. Ona ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, on brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Widzę, że załapałeś, to ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasę.
1: Mogę za nim odliczyć jeszcze? Bo ja mam wszystkie kasety Pudelsów i Homo Twist i płyty CD, wszystkie. Łącznie z singlami Irma Tinevar, proszę pana, łącznie.
0: Cudownie.
1: Lecimy.
0: I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.
3: Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki.